Jesienią 2021 roku ukaże się nowy album Carlosa Santany zatytułowany Blessings and Miracles. No i tak jak to już jest teraz chyba niemal obowiązującym standardem, na płycie tej Santana występuje w otoczeniu swoich znakomitych kolegów. Nie dość tego. Sięga po klasykę muzyki rockowej, tę głęboką klasykę sprzed powiedzmy 50 czy nawet 60 lat. I oto przykład. Carlos Santana i Steve Winwood w ich wersji The Whiter Shade of Pale.

I na koniec coś dla fanek i fanów Erika Claptona, który przesiedział cały okres covidowy w domu, bez koncertów. Postanowił ten okres wynagrodzić spragnionym fankom i fanom nagraniem, który zrealizował w jakimś wspaniałym zamczysku w centrum Anglii, w otoczeniu swoich najbliższych stałych współpracowników. Ten album zatytułował The Lady in the Balcony. No i jest to płyta prawie w całości akustyczna, z trzema wyjątkami, w których Eric Clapton bierze do rąk gitarę elektryczną. No i zawiera w dużej mierze stały repertuar koncertowy Claptona, ale są też także pewne odstępstwa, jak chociażby dwa utwory z repertuaru świętej pamięci Petera Greena. No ale na razie Eric Clapton udostępnił nam jedno nagranie, takie powiedziałbym bardzo, bardzo standardowe dla jego repertuaru, czyli After Midnight J.J. Cale'a. I tym właśnie nagraniem z albumu The Lady in the Balcony kończymy to wydanie Nowali Expo od Baobabu. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Sheryl Crow śpiewa o tym, czego by tylko chciała, a tymczasem bywa, że są rzeczy, których specjalnie nie chcemy, ale one po prostu są. Tak jak rodzina i to nie zawsze tylko nasza. Kabaret starszych panów.
1: Bo proszę pana, cóż z tego i cóż, że dziewczyna jest jak skina, że ze 3 lata byś wytrzymał, ale rodzina, jej rodzina, jaką rodzinę ma? To jest istotne, proszę panów. Czy mama się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca? Jej tata czy nie trąca, gdy w złość na zięcia wpadł? Czy wujek z czci odarty nie oszukuje karty? Czy chęcią żartów warty nie nadoskwiera brat? Takich pytań sto bardzo dużo. To, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, rozumiecie panowie, czy powiedzmy sobie, czy gdy dziadzio przyjdzie w gości, nie nudzi do nudności, a gdy spożywa tościk, na dywan roni dżem. Czy szwagier, który tyra, aż w piersi dech zapira, czy nie wymusza żyra pod groźbą szczucia psem? Takich pytań jest to bardzo. To przyznaję, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, panowie pojmują, czy dajmy na to, czy babunia nie wyżera prowiantu z fryżydera, czy ciocia nie wybiera z pół miska lepszych sztuk, czy przewracając stolik stryjaszek alkoholik nie stłucze znów majolik, choć sporo on już słuch. Takich pytań jest to, no oczywiście bardzo dużo to, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, uważacie panowie, czy załóżmy, czy kuzyn somnambulik, bladziutki jak śledź ulik, nie wejdzie śpiąc w koszuli, przestraszyć czas ryśnie. Czy siostra naszej pani nie sprawi, że my zanim się spostrzeżemy sami, w siostrzyczce zakochani, a moja dziewczyna jest jak skina, ze 4 lata z nią wytrzymam, bo i rodzina, jej rodzina, cóż za rodzinę ma wspaniałą. Bo mamunia się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca, a w złości nie potrąca.

0: tacy krewni to sama radość, bo oni zaufają i dogadzają. No bo wystawcie sobie, panowie, że jej szwagier, który tyra, aż piersi dech zapira, pożyczki mi i żyra, bez długich daje mu stryjaszek nie ciężar, pieniężnie nie zawęża, a mąż jej dla jej męża po prostu brak mi słów.
1: Śpiewał oczywiście Wiesław Michnikowski, cudowny, nieodżałowany. A utwór nosi tytuł Jej rodzina.
2: Nie wiem, jak do zagadnienia rodziny odniósłby się Orphil Peck. To jest taki kanadyjski wokalista i gitarzysta, który tak naprawdę zaistniał w świadomości publiczności w większy sposób tak naprawdę dopiero w zeszłym roku, ale to jest taki artysta, który swoją działalnością wzbudził na tyle duże zainteresowanie, że już nawet ostatnio pojawiła się sygnowana jego imieniem i nazwiskiem gitara Fendera. Tutaj Orville Peck w coverze Small Town Boy.

Orville Peck radził uciekać i czasami lepiej uciec, bo na przykład w utworze Macy Gray Strange Behavior mamy jeden z takich przykładów, kiedy pojawia się napięcie w związku, a do tego dochodzą problemy finansowe. I wtedy pewne dziwne zachowania mogą zaprowadzić nas zdecydowanie za daleko. Macy Gray, Strange Behavior.

0: Macy Gray śpiewała o strzelaniu do partnera, bądź ewentualnie do partnerki. A ja chciałbym na chwilę przeskoczyć do mojej chyba ulubionej płyty Jacka Wilda, czyli zespołu, który on sam nazwał Pride and Glory. I tutaj Jack proponuje w rozwiązywaniu konfliktów zupełnie inne rozwiązanie, bo jeżeli nie mają państwo pod ręką pistoletu, to zawsze można kogoś rozjechać ciężarówką. Jack Wild, Pride and Glory, piosence Hate Your Guts.
1: Rolling. You guys ready? Yeah. One. Because we're all coming in together, right? Here we go. Let's make this really cook. One.

0: I'd rather run you over with my truck instead.
1: Tutaj w odniesieniu do Orwila Pecha, którego już wcześniej Państwu zaproponowałem, pozostajemy w kręgu kanadyjskich wykonawców i jednym z najsłynniejszych aktualnie zespołów kanadyjskich, i nie jest to Nickelback, chodzi mi o grupę The Sheepdogs. W związku z tym The Sheepdogs w piosence Please Don't Lead Me On. You and me

A teraz trochę bardziej na serio. Będzie utwór, który działa na mnie niezwykle kojąco i warto czasami pomyśleć, że ostatecznie wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi i świecimy tyłkiem, jak to pięknie mówi Fish w piosence Fish Emade Tworzywo w duecie z Justyną Święs z zespołu The Dumplings. Ślady.

0: Ja ponownie wracam do Kanady. Nie wiem dlaczego ta Kanada dzisiaj jakoś tak pojawiła się w piosenkach w dzisiejszej
1: Ja
0: audycji.
1: myślę, że oni są w takich tematach po prostu zaprawieni w bojach ze względu na swój taki klimat na co dzień.
0: A może to jest tak, że jak rozmawiamy o tym, gdzie chcielibyśmy wyjechać, to byłaby to właśnie Kanada. Jedno z moich ostatnich odkryć, czyli zespół Bros w piosence Tell Me.

0: to Nora Jones zdejmowała z siebie cały swój...
1: Nie, ona prosiła tego drugiego, co ty gadasz.
0: Ja wiem, ale zawsze jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że Nora coś z siebie zdejmuje.
1: No, jest bardzo sexy ta piosenka, zgadzam się.
0: Pozostajemy w kręgu dziewczyn i nasza doskonała znajoma, najbardziej amerykańska dziewczyna w Polsce, czyli Agata Karczewska, pokazała światu swoją najnowszą piosenkę What It Is.

0: Dzisiaj Sosnowski ma więcej numerów, bo on się przygotował wcześniej i zdominował naszą playlistę.
1: Nie będę komentował tego oświadczenia, natomiast zaproponuję Państwu moją absolutnie ulubioną piosenkę z absolutnie ulubionej płyty przedświątecznej, czyli Zaz i płyty Paris i jedno z najpiękniejszych wykonań piosenki Champs-Élysées.

0: A na zakończenie utwór Domowych Melodii z cudownym tekstem Jucho, który doskonale mówi o tym, co może uratować sytuację zawsze w ostatecznej ostateczności. Utwór zatytułowany Cukier. I tym słodkim akcentem żegnamy się z Państwem i mamy nadzieję usłyszeć się w przyszłym tygodniu już tak zupełnie, zupełnie w świątecznym nastroju.
1: Nisko Państwu się kłaniamy. Specjalnie dla Państwa piosenki prezentowali dzisiaj ku ogólnemu zaskoczeniu
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Ten bonus jest taki troszkę ukryty, bo zazwyczaj bonus na płycie, w CD czy na analogu jest umieszczany na końcu. Albo jako jedno nagranie, albo zestaw kilku nagrań. Czym kierują się wydawcy? Ano zazwyczaj tym, żeby wyciągnąć z naszych kieszeni kolejne grosze, czy może nawet potężne kwoty, bo wydawca wie, że jeżeli fan ma już w swoim archiwum ten konkretny tytuł, no to być może kupi go powtórnie, jeżeli się okaże, że na nowej płycie, że na tej nowej, starej płycie jest coś nowego. I to wyciąganie pieniędzy odbywa się na różne sposoby. Otóż na przykład charakterystyczna jest ekskluzywność dla różnych rynków. I kiedy w Japonii ukazuje się album, który jest zaopatrzony w coś, czego nie było na rynku europejskim, no to znaczący jest sygnał dla tych najbardziej zagorzałych fanów, że trzeba znowu zerknąć na rynek japoński, no i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że najczęstszym przypadkiem są tak zwane wydania rocznicowe lub po prostu reedycje klasycznych albumów, bo właśnie te bonusy dają nam, fanom, kolekcjonerom i kolekcjonerkom, sygnał, że trzeba znowu na tę płytę spojrzeć i uzupełnić tym sposobem swoją płytotekę. Tak było w przypadku niemal wszystkich albumów wydanych przez Stevie'ego Raya Vaughana z Double Trouble, bo ukazywały się one po oryginalnym wydaniu wielokrotnie w różnych wzbogaconych formach, które to wzbogacone formy zazwyczaj wnoszą do standardowego repertuaru płyty nagrania koncertowe. Ale zdarzało się też, że pojawiały się nagrania studyjne zrealizowane podczas sesji do tych właśnie oryginałów, wydań pierwszych. Tak się rzecz miała w przypadku reedycji pierwszego albumu z SRV, czyli płyty Texas Flood, która oryginalnie ukazała się w 1983 roku, ale później w 1999 płyta ukazała się powtórnie z 5 bonusowymi nagraniami. Jednym z nich jest przepiękny blues Tin Pan Alley, który później ukazał się na kolejnym albumie Stevie'ego Raya, czyli na płycie Couldn't Stand the Weather, no a okazuje się, że był już zarejestrowany wcześniej, tyle że nie trafił na album pierwszy. Oto Stevie Ray Vaughan and Double Trouble w utworze, którego pełny tytuł brzmi Tin Pan Alley, also known as Roughest Place in Town.

Dosyć popularnym zabiegiem bonusowym jest to, żeby zachęcić słuchacza czy słuchaczkę przyzwyczajoną teraz już w XXI wieku do słuchania głównie streamu z komputera, żeby zachęcić do zakupu fizycznego nośnika. I to jest na przykład przypadek płyty Marka Knopflera One Deep River, która ukazała się w 2024 roku i w tych wersjach streamingowych początkowo była ona ograniczona do 12 nagrań. A w momencie, kiedy nastąpiła premiera płyty, okazało się, że wersja fizyczna ma już 5 dodatkowych, czyli bonusowych nagrań. Czy te bonusowe nagrania są mniej wartościowe niż zestaw podstawowy, oryginalny? No trudno to ocenić jednoznacznie. Wydaje mi się, że w przypadku Knopflera i albumu One Deep River utwór Nothing But Rain absolutnie zasługiwał na to, żeby znaleźć się w tym zestawie podstawowym. A brzmi on tak. On this night

I was halfway to sleepin'.

Płyta Christona Kingfisha Ingrama, zatytułowana 662, 662, ukazała się w 2021 roku i też zawiera bonusowe nagranie utworu, który już przedtem został upublikowany w formie cyfrowej i nosi on tytuł Rock and Roll. Posłuchajmy bonusowej formy rock and rolla.

Wspominałem już o tym, że zazwyczaj te bonusowe nagrania dołączane do kolejnych edycji oryginalnych albumów są w dużej mierze nagraniami koncertowymi. Ale niektóre z nich brzmią tak, jakby były zarejestrowane studyjnie. I to jest przypadek płyty Back to the Blues Gary'ego Moore'a, która ukazała się oryginalnie w 2001 roku, a 20 lat później została wydana jako dzieło zremasterowane na płytach winylowych i dodatkowo uzupełniona jeszcze trzema nagraniami, które noszą dopisek live, czyli że są to nagrania koncertowe. Ale ponieważ to są nagrania zrealizowane dla VH1, czyli tego kanału telewizyjnego, który specjalizuje się w prezentowaniu współczesnej muzyki, nagrania Gary'ego Moore'a z tego właśnie czasu brzmią bardzo studyjnie. Przykład? Bardzo proszę. Oto Gary Moore w koncertowej wersji Stormy Monday Blues.

0: szyby.
1: Czasami wydaje się, że charakter bonusowego nagrania od razu świadczy o tym, że to jest albo nagranie koncertowe, albo po prostu jakiś odrzut studyjny, który nie został zakwalifikowany przez artystę i jego producenta do podstawowego zestawu. Ale w przypadku płyty Gary'ego Clarka, This Land, bonus zatytułowany Highway 71 absolutnie wydaje się być po prostu chwytem promocyjnym i z całą pewnością to nagranie mogło znaleźć się też w zestawie podstawowym. Gary Clark Jr., Highway 71.

A skoro już jesteśmy przy Garym Clarku juniorze, to posłuchajmy teraz nagrania, w którym towarzyszy on ZZ Ward. Wokalistce, multiinstrumentalistce, bardzo utalentowanej osobie, która do podstawowego zestawu nagrań na albumie The Storm dorzuciła wspólne nagranie z Garym Clarkiem juniorem, które zostało wcześniej zrealizowane do serialu telewizyjnego zatytułowanego Cars. A tytuł tego utworu Ride.

0: No i jeszcze jedno kobiece nagranie w tym dosyć męskim zestawie, a będzie to bonusowe nagranie z płyty My California, zrealizowanej przez Beth Hart. Oto nasza ulubienica w utworze Oh Me, Oh My.
1: But I like that sleeves thing. Mm.

0: I mean, I hope that wasn't too sacrilegious there, right there. Man, it's so much easier to sing that song when I'm not a horse and stuff, but...
1: I na zakończenie tego bonusowego wydania pierwszego odcienia bluesa, super bonus moim zdaniem, bo będzie to absolutnie świetne wykonanie dwóch numerów Jimiego Hendrixa przez Stevie'ego Ray'a i Double Trouble. Little Wing i Third Stone from the Sun. Wiązanka tych dwóch pomnikowych utworów Hendrixa znalazła się jako bonusowy dodatek do reedycji albumu Soul to Soul. Zostawiam Państwa na zakończenie tej audycji na ponad 13 minut z wirtuozerią Stevie'ego Ray'a Vaughan. To był pierwszy odcinek Bluesa przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

pochodzi ta piosenka z płyty zespołu Big Head Toad and the Monsters, wydanej w 2014 roku, tytuł albumu Black Beehive. A Big Head Toad to jest dosyć oryginalna postać w amerykańskiej muzyce. Nie do końca jest to czysto bluesowa propozycja muzyczna, jeśli chodzi o tego wykonawcę, ale niewątpliwie, zwłaszcza w jego podejściu gitarowym, bo on jest przede wszystkim gitarzystą, słychać bluesowe korzenie. Informacja dodatkowa dla tych z Państwa, którzy nie znają Big Head Todda, jest taka, że pan Todd Park Moore ma korzenie koreańskie. No ale już tak głęboko zakorzenił się w Ameryce i w muzyce amerykańskiej, że brzmi jakby od pokoleń nasiągał amerykańską muzyką. Big Head Toad and the Monsters, Josephina.

Teraz muszę się przyznać, że wprowadziłem do propozycji pana Andrzeja trochę modyfikacji. Napisałem zresztą mu o tym i wytłumaczyłem powody. Otóż staram się, żeby w moich audycjach zachować jaki taki parytet wykonawczy, jeśli chodzi o panie i panów. Czy to wokalistki i wokaliści, czy instrumentalistki i instrumentaliści. Ponieważ w propozycji pana Andrzeja była tylko jedna kobieta, no to pozwoliłem sobie uzupełnić te propozycje czysto męskie jakimś kobiecym akcentem. Wśród wykonawców, których zaproponował pan Andrzej, znalazł się także Lloyd Jones, nazywany przez fanów jednym z najgłębiej strzeżonych skarbów amerykańskiej gitary okołobluesowej. On jest osadzony w Portland w Oregon. Przez pewien czas towarzyszył Curtisowi Salgado w jego występach i nagraniach, no ale od dłuższego czasu jest samodzielny, a także towarzyszy w tle innym wykonawcom przy okazji wielu imprez i festiwali na terenie Stanów Zjednoczonych, ale przecież to nie tylko. Pan Andrzej zaproponował nagranie z solowej płyty Lloyda Jonesa, a ja też z innej jego solowej płyty, trochę nowszej, zatytułowanej Tennessee Run z 2020 roku, zaproponowałem piosenkę, w której Lloydowi towarzyszy wokalistka Teresa James. Ten utwór nosi tytuł I Wish I Could Remember Loving You, Lloyd Jones i Teresa James.

0: W swoich muzycznych fascynacjach nasz słuchacz Andrzej sięga także do współczesnej klasyki chicagowskiego bluesa, proponując nagranie Luriego Bella z albumu Blues in My Soul, My Little Machine, Mr. Lurie Bell.
1: One, two, three, four!

Bo Skaks teraz wystąpi zgodnie z życzeniem patrona Andrzeja, ale też nie to nagranie, które wskazał sam zainteresowany, bowiem tu znowu postarałem się odnaleźć jakiś kobiecy wątek i zaproponowałem, a pan Andrzej siłą rzeczy się zgodził, no troszkę nie miał wyjścia, żeby Boskak zaśpiewał coś z partnerką. A tą partnerką będzie nie byle kto, bo Lucinda Williams. W ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Whispering Pines.

Ucieszyłem się, że na liście propozycji pana Andrzeja znalazł się także Mike Flanagan. To jest może nie artysta pierwszoplanowy, ale bardzo znaczący dla teksańskiej sceny muzycznej. Jako klawiszowiec i producent czy współproducent dał się znać jako wytrawny znawca teksańskiego okołobluesowego grania. I pomyślałem sobie, że warto przedstawić jego dokonania w nieco szerszym zakresie, a więc usłyszymy aż dwa nagrania, w których gra Mike Flanagan. Pierwsze z Jimmy Vaughanem, z którym Flanagan też nagrał całą płytę i często występuje jako członek zespołu Jimmy'ego Vaughana. To jest utwór zatytułowany All Night Long. A drugie nagranie to jest utwór firmowany przez Cindy Cash Dollar, zatytułowany Peacock Alley, w którym oprócz wspomnianego Flanagana usłyszymy także założyciela słynnej western swingowej orkiestry Asleep at the Wheel, Raya Bensona. Peacock Alley, Cindy Cash Dollar i Mike.

pseudonimem Little G. Weevil. Prawdziwe nazwisko brzmi Gabor Szücs, bo jest on z urodzenia Węgrem. Choć tak dobrze wtopił się w amerykańskie środowisko muzyczne, że udało mu się zajść bardzo wysoko, bo zwyciężył na International Blues Challenge w Memphis w 2013 roku. No i w Stanach udało mu się zrealizować kilka płyt. Posłuchajmy, jak Little G. Weevil wykonuje tytułowe nagranie ze swojego albumu zatytułowanego The Teaser.

Kolejny artysta, który wzbudza, myślę, wspólne nasze z panem Andrzejem emocje, to Tony Joe White. Dlatego chciałbym Tony'ego Joe White'a zaprezentować aż w dwóch nagraniach. Jedno to jest zgodne z propozycją pana Andrzeja, Who You Gonna Who Do Now, a drugie znowu Tony Joe White z kobietą, z pięknym głosem Emmylou Harris, Wild Wolf Calling Me.

teraz wreszcie przychodzi pora na jedyną kobietę, która znalazła się na liście propozycji pana Andrzeja Marchewicza, naszego patrona. Mianowicie chodzi o Candy Kane. I to jest poniekąd podwójna kobieca propozycja, bowiem album Sister Vagabond to jest wspólne dzieło Candy Kane i świetnej gitarzystki Lori Chavez. Na tej płycie panie przypomniały słynny przebój Brandy Lee Sweet Nothings. Pomyślałem sobie, że dorzucę do tego jeszcze jedno nagranie Lori Chavez, która udzieliła swojego gitarowego mistrzostwa dwóm mężczyznom, czyli Monster Mike'owi Welch i Mike'owi Ledbetterowi w nagraniu K. Marie.

Przypominam, że w tej audycji słuchaliśmy wyborów naszego patrona, Andrzeja Marchewicza, wyborów troszkę zwichrowanych przez współautora, czyli przeze mnie, a na zakończenie nagranie, pod którym obaj możemy się śmiało podpisać. Po pierwsze, dlatego, że to jest jeden z największych bluesowych standardów, czyli Going Down Slow, Jamesa Odena, a po drugie dlatego, że wykonawcą jest Leo Bud Welch, jeden z tych prawdziwków bluesa, który doczekał się nagrania swojej pierwszej pełnej płyty w wieku ponad 80 lat. I tą kondensacją klasyki bluesa kończymy to wydanie pierwszego odcienia. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Warto obejrzeć na Netflixie film zatytułowany Ma Rainey, Matka Bluesa, który może nie do końca jest o Ma Rainey, ale bardzo dobrze ją obrazuje. I dodatkowo jest to ostatnia rola Chadwicka Bosmana, którego bardzo lubiłam i jego odejście złamało mi serce. Aktor ten dostał pośmiertnie Złotego Globa za tę rolę.
1: Myślę, że dodatkowym walorem tego filmu jest moim zdaniem doskonałe odwzorowanie ówczesnej rzeczywistości i sposobów nagrywania i w ogóle atmosfery podczas nagrań i nie tylko, jaka w tamtych czasach panowała.
0: A ja tymczasem zabieram Państwa w lata 60., które jeszcze będą dzisiaj nam trochę towarzyszyły. I będzie to Urodzona w Nashville, Jackie Shane i jej utwór Coming Down.

Ja tymczasem przeskakuję do czasów obecnych. Ostatnio na Spotify pojawiła się nowa wersja piosenki Born This Way, grana i śpiewana przez aktualnie chyba jednego z najbardziej popularnych gitarzystów i wokalistów okołokantrowych, czyli tego człowieka z zasłoniętą twarzą, zasłoniętą przez takie frędzelki. Nie wiem, czy Państwo widzieliście. Orville Peck w piosence Born This Way.

0: No i pięknie, tutaj było Nashville, a tu country, a ja nadal jestem mentalnie w latach 60. Musimy chyba się trochę rozruszać, więc czas na piosenkę It's My Party autorstwa Leslie Gore, która, o czym się dowiedziałam właśnie, była również autorką Oscarowej piosenki do musicalu Fame, czy mnie bardzo to w ogóle zaskoczyło. A okazuje się, że w ogóle to jest niezwykle ciekawa postać, bo ona swojego czasu, jak chciała się wycofać z rynku muzycznego, to rozpuściła plotkę o swoim samobójstwie. I naprawdę ludzie uwierzyli w to, wiesz?
1: Ludzie we wszystko uwierzą, wiesz jak jest.
0: Ale potem okazało się, że to nieprawda. Jeszcze sobie żyła długo i pisała piosenki dla innych.
1: Może to jest jakiś sposób, jak chcesz, żeby ci dali spokój i sobie poszli, to mówisz, że właśnie popełniłaś samobójstwo i masz spokój.
0: It's my party.

A teraz będzie zupełnie, zupełnie klasycznie i jedna z najbardziej wpływowych, w sensie takich, która znalazła swoich naśladowców, fanów, wyznawców niemalże. I jest bardzo często wymieniana jako jedna z najbardziej inspirujących gitarzystek i wokalistek, jeżeli chodzi o świat bluesowy, czyli Sister Rosetta Tharpe w piosence God Leads Us Alone.

0: No i tak to czasami bywa, że ci najbardziej wpływowi, inspirujący bardzo często żyją pod koniec swojego życia samotnie i odeszła jakby w zapomnieniu.
1: Tym bardziej dobrze, że ją przypomniałeś. Teraz wracam na nasze rodzime poletko i artysta, którego niesamowicie cenię będzie za chwilkę i który jest niesamowicie utalentowany, ale bardzo czekam na jego autorskie kawałki, bo wydaje mi się, że jego autorskie numery najlepsze to może są jeszcze przed nami. Bardzo trzymam za niego kciuki, a będzie to Tymon Tymański w utworze Krzysztofa Klęczona. Spotkanie z diabłem.

0: Mam nadzieję, że nie zrozumieliście Państwo mnie w ten sposób, że uważam, że Tymon nie ma swoich autorskich dobrych kawałków, bo oczywiście ma też, ale strasznie dużo coveruje, a ja bardzo bym chciała jeszcze posłuchać tego, co on ma do napisania. To tylko o to mi chodziło.
1: A teraz przemieszczamy się w zupełnie inne rejony i Rob Halford, znany przede wszystkim ze swojego głosu w zespole Judas Priest, tym razem z projektu Halford i piosenka Till the Day I Die.

0: To był oczywiście Queen i David Bowie.
1: A teraz będzie nasz ulubiony, najlepiej ubierający się, chyba, może nie najlepiej, ale najbardziej zaskakująco i ekstrawagancko wokalista na kuli ziemskiej.
0: Chociaż muszę stwierdzić, że jak ostatnio obserwuję jego media społecznościowe, to mam wrażenie, że ostatnio trochę, może to przez tą pandemię albo coś.
1: Roztył się?
0: To, no, znaczy, tak jakby mniej ekstrawagancki jest niż zazwyczaj był. Chociaż może ta jego ubieranie się w takie ciuchy jak z Rumpeksu i takie jakby takie zupełnie zwyczajne i to, że wygląda jakoś zwyczajnie, to w sumie w jego wykonaniu jest to też rodzaj ekstrawagancji może, ale brakuje mi jego odjechanych kreacji, muszę przyznać.
1: I szlafroków.
0: I piżam.
1: I piżam. Przed państwem Rufus Wainwright. Chyba w mojej jego ulubionej piosence. Out of the Game.

0: A teraz będzie niezwykle popularna artystka aktualnie, czyli LP, przede wszystkim autorka takiego jej największego hitu Lost on You. Będzie wykonanie z jej koncertowej płyty utworu Muddy Waters z koncertu zarejestrowanego w Moskwie. I muszę powiedzieć, że to jest kolejna artystka, na której nowe utwory bardzo czekam, bo jestem ciekawa, w którą stronę ona pójdzie, bo ja uwielbiam te wszystkie kawałki, które są takie bardziej rootsowe, ale niektóre to są takie popowe, co tak wlatują w jedno ucho, a wlatują w drugim i w ogóle nie jestem w stanie nawet sobie przypomnieć ich. I kurczę, też takie mam przeczucie, że ona by mogła zrobić coś niesamowitego.
1: Czekaj jeszcze chwilkę. Czasami to tak jest, że być może ona ma po prostu nad sobą wytwórnię i producenta, którzy mówią jej, co ma robić, a jeszcze chwilkę i się wyrwie spod, tak powiem, tych niecnych szpon tychże.
0: Czekam na to bardzo. Uwielbiam jej głos i jej charyzmę. LP Muddy Waters.

A zaraz będzie artysta chyba jednego przeboju, bo ten przebój pojawił się już w 2007 roku, czyli już prawie 14 lat. Wprawdzie miał nominację do Grammy, ale od tego czasu Mika, bo o nim mówimy, raczej rozbija się o różnego rodzaju talent showy i nawet produkuje swój własny program telewizyjny, który dzieje się we Włoszech. A biorąc pod uwagę, że Mika jest z Wielkiej Brytanii, no to jego podróże są znaczne. Mika i Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

teraz będzie artysta, który nazywa się Frank Ocean i jest to mój równolatek, by the way. Frank Ocean w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularną postacią, niezwykle, bo dużo zrobił takich rzeczy nowych, kultowych w muzyce i wywodzi się ze środowiska hip-hopowego. Potem zaczął mieszać ten hip-hop z soulem, z R&B, z różnymi gatunkami, ale też jest bardzo popularną postacią, dlatego że sam nagrywał kiedyś piosenki z bardzo homofobicznymi tekstami, po czym w roku, zdaje się, 2016 dokonał coming outu, że jest osobą nieheteronormatywną. Co było wielkim wydarzeniem, bo środowisko hip-hopowe jest jednym z najbardziej homofobicznych w ogóle w muzyce. A tutaj Frank Ocean piękne piosenki pisze i możemy sobie posłuchać tego w utworze Pretty Sweet. The hype right now might be what I need.

0: No i Góreczka, dochodzimy teraz do clue naszej audycji. Nie wiem, czy Państwo się już domyśleliście, jaki był temat, ale myślę, że kolejna piosenka doskonale ten temat opisze.
1: Tak, a temat dotyczy środowiska LGBT w muzyce. Chcieliśmy trochę poświętować Pride Month. W zasadzie nie ma orientacja dla nas żadnego znaczenia u innych ludzi, ale wiemy, z czym te osoby muszą się mierzyć i mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy takich czasów, że już nie będą musiały. I jedna z piękniejszych piosenek o tym, jak to jest być osobą nieheteronormatywną w Polsce, jaka powstała, to jest dla mnie utwór duetu Rebeka Poznańskiego, którego tekst pięknie to Państwu opowie. To będzie utwór zatytułowany Pocałunek, a my tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem.
0: Piosenki z dziką przyjemnością prezentowali specjalnie dla Państwa
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Thank you.
1: The Crawl to był jeden z największych przebojów słynnej orkiestry teksańskiej, czyli The Fabulous Thunderbirds. Mówię słynnej, no bo słynna ona była rzeczywiście w kręgach i teksańskich, i tych słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają taką właśnie skoczną blues-rockową muzyczkę, zawieszoną głównie na słynnych teksańskich shuffles. A głównym bohaterem nie będzie dzisiaj zespół, tylko będzie jeden z współzałożycieli i liderów, czyli Jimmy Vaughan. Jimmy Vaughan skończył w 2021 roku 70 lat i troszkę pewnie dlatego, żeby jakoś podsumować dotychczasowe swoje osiągnięcia, doprowadził wreszcie do wydania pięknego zbioru 96 nagrań pod wielce znaczącym i jednoznacznym tytułem The Jimmy Vaughan Story. Oczywiście jak to teraz w modzie, to wydawnictwo ukazało się w kilku różnych edycjach, ale ta podstawowa zawiera 5 płyt CD i wspaniale ilustrowaną i bardzo elegancko wydaną książeczkę w formacie płyty CD, 240 stron wypełnionych tekstami, zdjęciami, no i oczywiście wszelkimi szczegółami dotyczącymi nagrań z tych 5 płyt. Wśród tych 96 nagrań znalazło się sporo wcześniej nigdzie nie publikowanych. Oczywiście one pewnie krążą gdzieś tam w internecie, ale w sposób nieoficjalny, a tutaj to wszystko podpisał i własnym autografem zatwierdził Jimmy Vaughan, więc wszystko jest już oficjalne. Nie będę opowiadał o całej historii, o tym jak rozwijała się kariera albo i jak życie się toczyło Jimmy'ego Vaughana, bo będę tylko się zatrzymywał na pewnych kamykach milowych czy też kamieniach milowych jego twórczości i muzycznej podróży przez świat. I będę wybierał nagrania, których dotychczas nie prezentowałem, bo nie miałem do nich oficjalnego dostępu. I niech to będzie swojego rodzaju opowieść o tym, jakim muzykiem, jakim gitarzystą Jimmy Vaughan jest dziś. A zaczniemy od 1978 roku, kiedy zaczęło się coś, co potem przekształciło się w zespół The Fabulous Thunderbirds, ale na tym etapie ta formacja nazywała się po prostu Storm, no tak jak sztorm, jak burza. I brali w niej udział basista Paul Ray, perkusista Doyle Bramhall, no Doyle Bramhall senior, czyli tatuś Doyle'a Bramhalla II, i wreszcie Louis Coudray, który grał na harmonijce ustnej, no i oczywiście Jimmy Vaughan. Oto z 1978 roku nagranie grupy Storm. Have you ever loved a woman? Skąd my to znamy?

To był jeden z pierwszych zespołów Jimmy'ego Vaughna, grupa Storm, która w 1978 roku zarejestrowała kilka nagrań, a już rok później, w 1979 roku, Jimmy Vaughn wraz z kolegami i tym razem już z wiernym przez następne kilka lat towarzyszem, czyli Kimem Wilsonem, przybrali nazwę The Fabulous Thunderbirds i trafili w dobre ręce, czyli Doug Pomus zajął się produkcją ich pierwszej płyty, która została nagrana, ale jakoś później tak się to wszystko potoczyło, że nigdy nie została w całości wydana i opublikowana. I teraz na tym zbiorze swoich historycznych nagrań Jimmy Vaughn przypomina kilka z nich. Ja wybrałem z tego zbioru dwa piękne. No dlaczego to się nie dało wtedy wydać? Tego zupełnie nie rozumiem. Dwa piękne nagrania. Dirty Work i I Can't Quit You Baby. The Fabulous Thunderbirds, rok 1979.

Od połowy lat 80., można powiedzieć, zaczęła się taka duża, międzynarodowa także kariera The Fabulous Thunderbirds, ale Jimmy Vaughan od czasu do czasu też był pozyskiwany przez innych artystów jako gitarzysta, taki, który potrafiłby swoją grą wpasować się w klimat tego zapraszającego. Jednym z takich zapraszających był słynny Albert Collins, którego duet z Jimmy Vaughanem za chwileczkę usłyszymy. Rok 1986, Cold Cold Feeling. Albert Collins, Jimmy Vaughan.

Wołna w katastrofie helikoptera po koncercie z Ericiem Claptonem w Alpine Valley sprawiła, że ta płyta ukazała się dopiero po śmierci młodszego z braci Vaughan. I to będzie w zasadzie jedno z niewielu nagrań, które no, były publikowane i wielokrotnie już nawet prezentowane, także w Radiu Baobab. Oto jak bracia zagrali na jednej, jedynej wspólnej płycie.

0: twórczości Jimmy'ego Vaughna. Jak opisuje w książeczce, o której opowiadałem, w tej jego traumie bardzo pomocny okazał się Eric Clapton, który wielokrotnie namawiał go do podjęcia kariery, do wyjścia na scenę, i tak naprawdę Jimmy Vaughn uważa, że to jest właśnie największa zasługa Erica Claptona, że on powrócił do grania wśród żywych. A tę swoją traumę potrafił też przełożyć na muzykę. Pamiętają Państwo zapewne nagranie Six Strings Down, które wielokrotnie Jimmy Vaughn wykonywał i na swoich płytach, i podczas koncertów, także podczas tych koncertów, którym towarzyszyli mu inni znakomici gitarzyści wspominający Stevie'ego Raya Vaughna, ale na ten swój jubileuszowy zestaw Jimmy Vaughn wybrał Six Strings Down w wydaniu akustycznym. Tylko on, gitara, no i oczywiście jego głos. To nagranie powstało już bardzo współcześnie, w 2019 roku.
1: This is called Six Strings Down. That was written by the Neville brothers, Art Neville and his brothers. And they sent it to me after Stevie got killed, and I changed it. And changed the lyrics and kind of made my own version out of it. Changed it up, and this was what we put on the record many years ago. And then it's popular at funerals now. People call me, my friends call me and want me to come sing it at their funerals. So that's the real story. So

Raz jeszcze nawiążemy do Claptona i do jego pomocnej dłoni i pomocnej idei w przywracaniu Jimmy'emu pewności, że powinien wrócić na scenę i do studia. Jest taki album, na którym wielu znakomitych gitarzystów i wokalistów składa hołd Stevie'emu Ray'owi. Z tej płyty wybrałem utwór zatytułowany SRV Shuffle, czyli Stevie Ray Vaughan Shuffle. To było wielkie koncertowe wykonanie tego utworu. Poza Jimmy'm Vaughanem i Claptonem wzięli w nim udział Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville.

0: this is all mine. Bonnie Raitt.
1: I love Jimmy Moore.

jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Barton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Barton i Jimmy Vaughan.

Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits. I podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków. I oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Carlson on the harmonica. How about Miss Luann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: ze świadomością, że niekoniecznie będą później częścią oficjalnego wydawnictwa, czyli być może spowodowało to, że artyści są bardziej wyluzowani, co wpływało na inny charakter muzyki. No to wracam do Marvina Gaye'a. Oto Marvin Gaye i pieśń numer 4.
1: Turn it down a little bit in the phones. Just a wee bit.

Historycznym specjalistą od odgrzebywania swoich własnych utworów jest Bob Dylan. No oczywiście towarzyszą mu w tym jego producenci czy osoby zawiadujące jego archiwum. Liczba utworów, które zostały zarejestrowane podczas tak zwanych oficjalnych sesji, a później nie znalazły się na oficjalnych wydawnictwach, jest w katalogu Dylana absolutnie nieprzeliczalna. A myślę, że niektóre z nich zyskują właśnie wtedy, kiedy mamy świadomość, że były rejestrowane z poczuciem pełnej swobody i że artysta mógł wtedy pozwolić sobie na jakieś odstępstwa od wcześniej zaplanowanych efektów. Podczas pracy nad albumem Time Out of Mind w latach 1996-97 Bob Dylan zarejestrował utwór zatytułowany Mississippi, który znalazł się potem na albumie o najdłuższym chyba możliwym tytule, który brzmi Fragments Time Out of Mind Sessions 1996-1997 The Bootleg Series Volume 17 Deluxe Edition. Co oznacza, że są to fragmenty sesji nagraniowej do płyty Time Out of Mind z lat 96-97 i ukazują się one w takim cyklu Bootleg Series i jest to wolumin 17 tego cyklu, a do tego jeszcze jest to wydanie Deluxe, czyli specjalnie luksusowe. Uff, Bob Dylan, Mississippi.

Jedną z najczęściej pojawiających się w formie jubileuszowego wydawnictwa jest album Eryka Claptona, czyli Layla and Other Assorted Love Songs. To znaczy oczywiście nie Claptona, tylko Derek and the Dominoes, bo przecież tak wówczas nazwał Eryk swój aparat wykonawczy. Nagrania do tego albumu ciągnęły się dniami i tygodniami i Tom Dowd, producent, bardzo często włączał magnetofony po to, by rejestrować to, co działo się w studiu. Jednym z takich bardzo znanych utworów zarejestrowanych właśnie tą metodą był duet Duane'a Allmana z Ericiem Claptonem, kiedy to artyści wykonywali Mean All World. I ta wersja jest, jak sądzę, dosyć powszechnie znana, ale jest jeszcze wersja mniej znana, Mean All World, z tego właśnie okresu, która nosi podtytuł Band Version, czyli nie jest to wykonanie duetowe, ale z udziałem zespołu, czyli konkretnie sekcji. I oto przed Państwem ta właśnie wersja. Derek and the Dominoes, Mean Old World.

specjalistami w ujawnianiu nagrań, które nie ukazały się na oficjalnie opublikowanych płytach wcześniej, są także członkowie grupy The Rolling Stones. Niemal każda z ich płyt doczekała się, a jeżeli jeszcze się nie doczekała, to na pewno się doczeka jakiejś formy tak zwanego Deluxe Edition. Tak właśnie stało się z albumem Exile on Main Street w 2020 roku, kiedy to do tych powszechnie znanych ścieżek z oryginalnego wydania dołączono szereg rejestracji, które wcześniej zostały odrzucone. Wśród nich znalazła się także kompozycja Jaggera i Richardsa Good Time Woman. Proszę zwrócić uwagę na harmonikę Jaggera.

Archiwum nagraniowe Elvisa Presleya też wydaje się bezdenne i myślę, że jeszcze przez dziesięciolecia będą odnajdywane i wydobywane różne skarby z Presleyowego lamusa. W 2019 roku ukazał się zestaw nagrań zatytułowanych Back in Living Stereo. I to jest album zawierający nagrania, te takie ostateczne, a także tak zwane rzadkie outtakes, czy wręcz nagrania domowe Elvisa z lat 1960-62. Wśród tych nagrań znalazło się także słynne Reconsider Baby, jedno z najbardziej ubluesowionych nagrań Presleya. Ta wersja zawdzięcza swoją oryginalność także tym, że słyszymy odliczanie Elvisa, po którym dopiero następuje pierwsza fraza muzyczna. Reconsider Baby, Elvis Presley. One, two, three, four.

I raz jeszcze wracam do tej bezdennej taśmoteki związanej z twórczością Boba Dylana, chociaż tym razem będzie to nagranie firmowane przez The Band z albumu Music from Big Pink. I to znowu będzie tak zwane Deluxe Edition z 2018 roku, utwór Long Distance Operator. On był dostępny już na wcześniejszych różnych wydaniach tej płyty, ale w nieco innej wersji. Ta jest chyba o 18 sekund dłuższa, no więc zasługuje na specjalną uwagę. The Band w utworze Boba Dylana, Long Distance Operator.

0: Kolejne nagranie z tych wydobytych z Lamusa wywodzi się z obszernego archiwum repertuarowego grupy Fleetwood Mac w latach 68-70, które nazwano później The Vaudeville Years. Dokonano wielu wspaniałych bluesowych nagrań firmowanych właśnie przez Fleetwood Mac. A ja z tego niesłychanie kołyszącego zbioru wybrałem utwór zatytułowany Blues in B flat minor. Blues, Fleetwood Mac.
1: Blues in B flat minor, take one.

Sorry. One more, please. Blues in B flat minor, take 4. Rolling.

Album, z którego zaprezentujemy kolejne nagranie, jest nie tylko deluxe, ale jeszcze związany z okrągłą rocznicą. 50. rocznica wydania słynnego albumu grupy The Doors, LA Woman. I to jest też pewna oczywista oczywistość, że w tych utworach, które towarzyszyły artystom podczas przygotowań do nagrań zasadniczych, musiał zaistnieć repertuar bluesowy. To będzie nagranie z 1971 roku, The Doors, Rock Me Baby.

To nagranie, które za chwileczkę Państwo usłyszą, nie jest nagraniem z Lamusa. Chociażby dlatego, że zostało zarejestrowane już w XXI wieku, a konkretnie w 2021 roku i w zasadzie ukazało się równolegle z innymi powszechnie dostępnymi nagraniami, tyle tylko, że na albumie z tak zwanym ograniczonym dostępem. A mam na myśli album Raise the Roof, czyli owoc współpracy Roberta Planta i Alison Krauss. Otóż ten podstawowy album zawierał 12 nagrań, ale w wydaniu deluxe adresowanym do nabywców w Europie, a także w Ameryce, ale tylko tych, którzy korzystają z sieci Target, znalazły się jeszcze dwa dodatkowe nagrania. Wśród nich kompozycja Lucindy Williams You Can't Rule Me. Oto Alison Krauss i Robert Plant. To prawdziwy rarytas.

I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa, w którym gramy perły z lamusa, jedna z wielu, wielu wersji wspaniałego, kołyszącego bluesa skomponowanego przez Little Willie'ego Johna. Najsłynniejsza wersja to wersja Petera Greena. Mówię o utworze Need Your Love So Bad. Tym razem usłyszymy ją w wykonaniu Government Mule, a nagranie to pochodzi z oczywiście płyty Deluxe, czyli specjalnej, luksusowej, albumu Heavy Load Blues. Rok 2021. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you.
1: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

No cóż to dużo ukrywać. Pierwszy odcień bluesa zalicza się także do klasyki audycji radiowych. 50 plus lat na antenie, no to już jest coś. Ten początek klasyczny jest usprawiedliwiony zupełnie innym planem repertuarowym tego spotkania z pierwszym odcieniem, bowiem wpadłem na bardzo, wydaje mi się, oryginalny pomysł, żeby wypełnić tę właśnie audycję nagraniami artystów wykonujących bluesa, którzy nazywają się Johnson. Prawda, że oryginalny pomysł? No więc stąd Robert Johnson na początek, no bo to jest taka klasyka klasyki. I sam wykonawca, którego spuścizna jest traktowana przez wszystkich klasyków późniejszych jako coś najbardziej korzennie klasycznego. No i sam utwór Crossroads Blues to też niewątpliwie klasyka klasyki. No a teraz ci inni Johnsonowie. To będą Johnsonowie z bardzo różnych półek i wiekowych, i stylistycznych. No i także będą wśród nich tacy, którzy są bardzo znani, którzy są średnio znani i tacy, którzy są ledwo znani. Myślę, że do tych takich ledwo średnio znanych zalicza się Alvin Johnson. Gitarzysta, wokalista, który potrafi w swoich biogramach zachwycać swoimi osiągnięciami i doświadczeniem, a tak naprawdę zdaje się lubi być po prostu sterem, żaglem i statkiem sam dla siebie i jeszcze w dodatku wiatrem i jeździ po świecie jako solista, dobierając sobie artystów akompaniujących i grywa bluesy w różnych miejscach świata. Był też w Polsce, to był chyba 2013 rok, prowadziłem jego koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wystąpił wtedy z Towarzyszeniem Trójki Polskich Instrumentalistów. Ale ponieważ nie mam satysfakcjonującego nagrania z tego koncertu, to usłyszymy Alvona Johnsona w utworze, który nosi tytuł Satisfaction. Ale to nie jest kompozycja Jaggera i Richardsa, tylko właśnie Alvona Johnsona.

0: just after vacation. Now you go out and get you some.
1: Kolejny Johnson to Big Jack Johnson. Można powiedzieć, że to jeden z najważniejszych przedstawicieli Hill Country Blues z Mississippi, który z tego tradycyjnego bluesa delty zrobił coś, co później stanowiło taką fuzję funku, soulu. No i oczywiście to jest bardziej elektryczna forma niż ta klasyczna, jeśli chodzi o Hill Country Blues. Big Jack Johnson zaprezentuje się w jednym z najbardziej chyba zabawnych bluesów, z takich zrealizowanych z przymrużeniem oka, i zatytułował tę pieśń The Laughing Blues, Big Jack Johnson.

Z kilkoma z dzisiaj prezentowanych Johnsonów miałem możliwość kontaktu osobistego. Wspomniałem o koncercie Alvona Johnsona w Trójce, który kiedyś zapowiadałem w ramach pierwszego odcienia bluesa. No a teraz kolejny mój dobry znajomy, czyli chicagowski gitarzysta, wokalista Carlos Johnson. Trzeba też przypomnieć, że jedyny spośród światowych muzyków grających bluesa, laureat polskiego Fryderyka. Carlos Johnson wystąpił w 1997 roku w ramach audycji Pierwszy odcień bluesa live w Trójce. Wtedy otrzymałem od dyrekcji Trójki wyróżnienie w postaci dyplomu i pięknej statuetki w uznaniu moich bluesowych zasług, a wszystko to dzięki nagrodzie imienia Marii Jurkowskiej, mojej znakomitej poprzedniczki w bluesowym działaniu w Trójce. Posłuchajmy Carlosa Johnsona w standardzie Sweet Home Chicago, a kto mu towarzyszy, no to się okaże w końcowym fragmencie tego nagrania. Carlos Johnson i przyjaciele.

trzeciego. Jeden, jedyny raz razem na scenie. Sławek Wierzcholski. Tadeusz Nalepa. Irek Dudek. Carlos Johnson. Leszek Cichoński. Paweł Ostafił. Wojciech Karolak. Zbigniew Lewandowski. Młodek Krakus. Jerzy Kaczmarek. I kłania się Jan Chojnacki. To były niezapomniane chwile z bluesem. Koncert poświęcony Marii Jurek.

Myślę, że to jeden z najmniej znanych Johnsonów w tym zestawie. Ernie Johnson, wokalista, który swoją sztukę wokalną opierał na tradycji takich artystów jak na przykład Bobby Blue Bland. Pochodził z Luizjany, ale na dobre zakotwiczył na zachodnim wybrzeżu, gdzie nagrał kilka ciekawych płyt. Między innymi album zatytułowany In the Mood, z którego pochodzi nagranie I'm in the Mood for the Blues. To nagranie zrealizowane zostało w słynnym studiu Muscle Shoals z udziałem równie słynnej sekcji dętej Muscle Shoals Horns. Ernie Johnson.

Najbardziej chyba współczesna jednostka spośród męskich Johnsonów to Jamie Johnson, postrzegany głównie jako artysta bliższy kręgowi muzyki country, ale ze względu na swoje możliwości głosowe, a także na to, że gitary używa jako uzupełnienia swojego głosu, czyli zgodnie z zasadą bluesa, Jamie Johnson świetnie pasuje do dzisiejszego zestawu. Zresztą wystarczy posłuchać, jak pięknie interpretuje własną kompozycję zatytułowaną Sober, Jamie Johnson.

Lonnie Johnson to nie tylko ważna postać dla bluesa, ale także dla jazzu. W latach 20. ubiegłego wieku to on właśnie imponował nowatorską techniką gry na gitarze, no i miał też wielki wpływ na bluesmenów, a także na późniejszych gitarzystów jazzowych i rockowych. Nagrywał z samym Louisem Armstrongiem, no i także z Duke'em Ellingtonem. Do jego najsłynniejszych pieśni z tego dawnego czasu należy utwór zatytułowany Tomorrow Night. Lonnie Johnson.

Luther Johnson, zwany także Luther Gita Jr. Johnson. W latach 60. grywał z Magic Samem, później chyba przez prawie 10 lat grał w zespole Muddy'ego Watersa, a szerzej dał się poznać także dzięki filmowi The Blues Brothers, bo widać go jako członka Legendary Blues Band, na czele którego stanął wówczas John Lee Hooker. My wysłuchamy Luther Gita Juniora Johnsona w nagraniu I'm from Mississippi. To bardzo autobiograficzny tytuł i autobiograficzna pieśń.

i pierwsza dama o nazwisku Johnson, pani Shirley Johnson. Urodzona w Virginii, ale od 1984 roku zakotwiczona w Chicago i tam też uczestniczy w aktualnym chicagowskim życiu bluesowym. Usłyszymy ją w utworze zatytułowanym The Blues is All I've Got, który skomponowała wspólnie z innym chicagowskim gitarzystą Tadem Robinsonem. Shirley Johnson.

Sylvester Thompson, bardziej znany jako Syl Johnson. No więc tutaj troszkę robimy odstępstwo od zasady, bo wszyscy dotychczasowie Johnsonowie mieli to nazwisko wpisane w swoje dowody tożsamości. Syl Johnson śpiewał i grał z Magic Samem, z Juniorem Wellsem, z Howlin' Wolfem, a w latach 70. znany producent Willie Mitchell doprowadził go do solowej kariery. Odszedł w wieku 85 lat w 2022 roku. Posłuchamy go z płyty z 98 roku. Album nosił tytuł Bridge to a Legacy. Syl Johnson w duecie z młodziutkim Johnnym Langiem w nagraniu I've Been Missing You.

nasza dobra znajoma z szeregu koncertów i trasy koncertowej po Polsce, w trakcie której nagrała nawet płytę długogrającą, czyli Wanda Johnson, która wśród fanów jest nazywana po prostu Wandzią. Wanda Johnson przypomni się w nagraniu Bad on Me.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Proponuję więc, żeby dobrać coś bluesowego z repertuaru Franka. Zappolodzy wyliczają, że wśród nagrań Franka Zappy jest kilkanaście około bluesowych numerów, przy czym jest spór, który z nich jest najbardziej bluesowy, więc ja ten spór rozstrzygam osobiście i apodyktycznie i uznaję, że najbardziej bluesowym numerem od strony muzycznej oczywiście w repertuarze Franka Zappy jest utwór zatytułowany Suicide Champ. To będzie koncertowa wersja, bardzo skoczna i stojąca w niesłychanym kontrapunkcie z przekazem poetyckim tej pieśni. No ale u Zappy to przecież chleb codzienny. Frank Zappa, Suicide Champ, według wyboru pana Richarda z Za Odry.

a toast, let's eat. And all you can say as you run down the street is... Kolejne nagranie też będzie nagraniem koncertowym według wyboru pana Tomasza Milewskiego. Pan Tomasz daje mi wolną rękę w dokonaniu ostatecznej decyzji, bo waha się pomiędzy I'll Play the Blues for You w wykonaniu Daniela Castro i standardem Corina Corina, jak pisze, w dowolnym wykonaniu. Wspomina wykonanie Muddy'ego Watersa, no i także wykonanie Wyntona Marsalisa z Claptonem ze słynnego koncertu tych dwóch znakomitych muzyków. Skoro już pan Tomasz dał mi wolną rękę, no to padło na Claptona, jak się państwo domyślają. I oto za chwileczkę piękna, rozbudowana wersja Corina Corina w wykonaniu Erika Claptona, Wyntona Marsalisa i jego orkiestry.

The pretty Wynton Marsalis and Eric Clapton play the blues live from Jazz at Lincoln Center. Jeszcze powrócimy w tym wydaniu Fanfar dla Patrona, ale teraz przechodzimy do wyboru pana Konrada Kunce, krakowianina, który dzięki temu, że w Krakowie zakotwiczył, mógł spotkać i nawiązać przyjaźń na rynku krakowskim z Gienkiem Loską. W swoim liściku do Radia Baobab pan Konrad opisuje, jak przebiegał proces zawierania bliższych kontaktów z Gienkiem i jego rodziną. No i kończy swój liścik życzeniem, żeby zaprezentować na antenie naszego radyjka coś z repertuaru zespołu 7B. Z ogromną przyjemnością spełniam to życzenie i proponuję najciekawszy moim zdaniem numer z albumu Make Up Your Mind. I to będzie utwór o bardzo bluesowym tytule. Jasiek.

Kolejnym patronem, który skieruje naszą muzyczną uwagę w stronę artystów związanych z Krakowem, jest poznaniak pan Ryszard Metzler. Spotykaliśmy się w wielu różnych okolicznościach koncertowych, ale nie przypominam sobie, żebyśmy razem słuchali tego wykonawcy, którym zachwyca się w swoim króciutkim do mnie liście pan Ryszard. Ci krakowianie, którzy tak duże wrażenie zrobili na panu Ryszardzie, to grupa Hard Times. I właśnie z ich płytki za chwileczkę, zgodnie z życzeniem pana Ryszarda, przypomnimy piękną balladę o czarnym Marcinie.

Rozmaitość i taki szeroki wachlarz zainteresowań muzycznych słuchaczy Radia Baobab, którzy stają się patronami naszego radia, sprawia, że audycja Fanfary dla patrona też ma w swojej ofercie bardzo różne muzyczne klimaty. Pan Marek Łubiasz nabierał swoich muzycznych doświadczeń i fascynacji jeszcze w latach 70., ale także w swoim liście podkreśla, że i współczesne dokonania artystów z różnych półek potrafią go zachwycić. Wspomina tutaj chociażby The Teskey Brothers czy Lee Harvey Osmonda. No i rozwija ten wachlarz swoich zainteresowań, mówiąc, że słucha jazzu, bluesa, rocka, rock'n'rolla, popu, ale tylko z lat 70., fado, klasyki, no i tak mógłby jeszcze wyliczać i wyliczać. A kiedy już przyszło wybrać mu dwa utwory, no to jego wybór padł, wydawałoby się, na oczywistość. Leila, no tak. Ale pan Marek prosi o konkretną wersję. Mianowicie, i tutaj powrót do koncertu Claptona z Wyntonem Marsalisem, będzie to wersja koncertowa, niezwykle oryginalna. Co do drugiego wybranego przez pana Marka Łubiarza utworu, co do drugiego wyboru pana Marka Łubiarza, mam lekką wątpliwość, czy właściwie potraktowałem jego prośbę o piosenkę Sunshine Day grupy Osibisa. Sam zresztą pisze, że miał duże opory przed ujawnieniem swojej przaśności w guście. No więc ja troszkę pogłębię jeszcze tę przaśność i przedstawię Sunshine Day formacji Osibisa w wersji remiksowanej z 2020 roku. No ale myślę, że takie troszeczkę urozmaicenia i odejścia od namaszczenia około bluesowego w audycji Fanfary dla patrona na pewno nie zaszkodzi. No więc według wyboru pana Marka Łubiarza Marsalis z Claptonem Laila, a potem Osibisa wersji zremiksowanej z 2020 roku Sunshine Day.

swoich domowych zaciszach takiej właśnie muzyki. Potwierdza to list od pana Wieśka Bluesmaniaka. Bluesmaniak wraz ze swoją żoną bluesmaniaczką słuchają muzyki różnej od wielu lat i podkreślam, że muzyki różnej, bo jak pisze pan Wiesiek w liście skierowanym do Baobaba, że w pierwszej chwili chciał zaproponować utwór Donny Summer, Love to Love You Baby, w tej takiej długaśnej wersji, ale potem pomyślał, że to jednak nie licuje z profilem audycji, jak i z jego własną charakterystyką, bo jakby to wyglądało, że bluesmaniak nic tego, nic owego chce proponować Donnę Summer. I po głębszym zastanowieniu pan Wiesiek Bluesmaniak postawił na polską kapelę, niestety nieistniejącą już białostocką orkiestrę Devil Blues. Devil Blues zarejestrował, to już chyba z 12 lat temu, koncertową płytę zatytułowaną Alive i właśnie z tego albumu pan Wiesiek, oczywiście wraz z żoną bluesmaniaczką, proponuje wiązankę dwóch świetnych utworów Sounds of Freedom i Come Fly With Me. Devil Blues dla Państwa bluesmaniaków.

tym wydaniu Fanfar dla Patrona spełniałem wyłącznie życzenia patronów. No więc teraz pora na patronkę. Pani Grażyna Grzegorska nie była zdecydowana co do wyboru swoich nagrań. Tym bardziej, że jak pisze, sama sobie nie umie szukać muzyki, że zdaje się na to, co usłyszy ze swojego ulubionego radia, a ponieważ straciła swoje ulubione radio, więc zwraca się teraz w stronę Radia Baobab i oczekuje od nas jakichś sugestii i pomocy. Pani Grażyno, oczywiście Radio Baobab taką muzyczną, pomocną anteną stara się być. Prosi pani, żebym znalazł dwa męskie bluesy z długimi solówkami saksofonów barytonowych. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, że to dosyć trudne zadanie, ale potem nagle przypomniałem sobie o Morphine. Przecież Dana Colley, saksofonista Morphine, to artysta, który wykorzystuje saksofon barytonowy. No więc z ogromną przyjemnością, bo rzadko Morphine przecież gości na antenach współczesnych radiostacji, więc z ogromną przyjemnością dwa utwory Morphine z płyty The Night. To tytułowe i Top Floor Bottom Buzzer. Morphine z Daną Colley na saksofonie barytonowym dla pani Grażyny Grzegorskiej. Na zakończenie tych fanfar dla patrona.

0: Fanfary dla patrona. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Radio Baobab.

A jeżeli będzie taka ochota, to bardzo prosimy, można słać do nas, do Radia Baobab, maile. Bardzo prosty jest adres internetowy baobab@radiobaobab.pl. No to ruszamy, a gigantami, które walczą ze sobą, są supergiganty: The Beatles i The Rolling Stones.

0: dziś. I do dziś jest uważany za Mekkę teksańskiego bluesa. Grali tam wszyscy. Od wszystkich trzech króli bluesa, czyli B.B., Freddiego i Kinga, aż po tych najbardziej współczesnych z Garym Clarkiem Juniorem na czele. I z okazji tego 50-lecia N-Tones postanowili wydać pamiątkowy zestaw płyt, który dokumentuje to, co się działo na przestrzeni tego półwiecza. No i ta okoliczność, a także to wydawnictwo podsunęło mi kilka okoliczności, które stanowią dla mnie swojego rodzaju nowalijkę w mojej orientacji, jeśli chodzi o teksańskiego bluesa. A na czym ta nowalijka polega? O tym za chwilkę. Zaczynamy od nagrania Angelis Tralee, która, proszę Państwa, jest nie tylko bardzo wartościową bluesową wokalistką, ale także jest bardzo zasłużoną osobą dla klubu N-Tones, bowiem niemal od samego początku pełniła tam funkcję stage menadżerki. Posłuchajmy, co o Angelis Tralee mówi sam Clifford N-Tone.
1: You know, we were all just kids that wanted, and we wanted to hear blues, and it just happened that Jimmy Vaughn and Kim Wilson and Luann started the Thunderbirds, and Paul Ray had his band with Stevie Vaughan and Denny Freeman and all that. And it was just all at the right time. We had Angelis Tralee. And
2: you

Teraz wracam do tych nowalijek, o których mówiłem poprzednio. Te nowaliki to takie nagłe flesze, które pozwalają mi odnowić czasami moją bluesową pamięć, a czasami po prostu uświadomić mi, że nie wiem wszystkiego i nie znam wszystkich tych, którzy z klubem N-Tone mieli do czynienia. Ten pierwszy flash to Benny Turner. A kim jest Benny Turner? A, o tym za chwilkę. A teraz posłuchajmy utworu Breaking News, który Benny Turner zarejestrował i wydał na swojej płycie długogrającej zatytułowanej Journey.

Benny Turner, urodzony w 1939 roku, jest wokalistą, jest instrumentalistą, no przede wszystkim basistą, trochę też sam komponuje, no ale przede wszystkim jest znany w środowisku jako brat, jako młodszy brat Freddiego Kinga. Różniło ich 5 lat, no i niewątpliwie status, jeśli chodzi o prezencję na scenie, a także dokonania fonograficzne. Freddie do dziś uważany za jednego z 3 królów bluesa. No a Benny po pierwsze ma nazwisko po mamie, czyli Benny Turner. A po drugie no, nie dysponował i nie dysponuje, bo nadal jest wśród nas, takim talentem jak starszy brat. Niemniej jednak jest znaczącą postacią, także dla teksańskiego bluesa. I wielokrotnie występował w klubie N-Tones. Posłuchajmy 2 nagrań Bennego Turnera. Jedno dosyć nowe z jego albumu zatytułowanego po prostu BT, no, czyli inicjały Benny Turner z 2024 roku. I będzie to utwór zatytułowany Born in This Time. A drugie nagranie to utwór Mojo Boogie, znany także z wykonania oryginalnego jego starszego brata. Ten utwór znalazł się na albumie zatytułowanym My Brother's Blues, czyli blues mojego brata, który to Benny Turner poświęcił w całości pamięci swojego słynniejszego braciszka. W tym nagraniu Bennemu Turnerowi towarzyszy Caroline Wonderland, która też wielokrotnie występowała w klubie N-Tones.

No a skoro padło już imię i nazwisko Derek O'Brien, to poświęćmy mu chociaż chwilkę. On w zasadzie zawsze pozostaje w cieniu, bo jest muzykiem sesyjnym, towarzyszącym, a grywał no, niemal ze wszystkimi dziś czynnymi reprezentantami teksańskiego bluesa. Ale nie tylko teksańskiego, bo oto został zaproszony do nagrania też przez Kalifornijkę, przez Whitney Shea. Na albumie Stand Up znalazło się ich wspólne nagranie, w którym

Rick O'Brien popisuje się swoją grą na gitarze slide. Whitney Shea i Derek O'Brien w utworze Boy, Sit Down.

No i teraz pora na kompletną dla mnie nowość, bowiem w tym zestawie jubileuszowym znalazło się też nagranie zatytułowane Looking Good, które firmuje Yves Monsees. Kim jest Yves Monsees? Yves Monsees okazuje się jest obecnie przynajmniej szefową takiego punktu, który sprzedaje różne gadżety związane z klubem N-Tones, no ale do tego jeszcze też jest wokalistką i gitarzystką, a skoro już jest w okolicach N-Tones, no to zdarza jej się wystąpić w niebyle jakim towarzystwie. Posłuchajmy nagrania Looking Good, if Monsees śpiewa, a towarzyszą jej Lurie Bell i Billy Gibbons.

Własne dokonania fotograficzne Yves Monsys no, nie należą do jakichś specjalnie wybitnych, chociaż nagrała ze swoim zespołem The Exiles dwa albumy. Na jednym z nich w 2005 roku znalazło się nagranie, w którym Yves Monsys towarzyszy na gitarze Gary Clark Jr. Thing for You, Yves Monsys.

Gary Clark Jr., no, niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci współczesnego bluesa, jest z Zauntown związany od kiedy zaczął grać. Może ktoś z Państwa pamięta, że kilkanaście lat temu Gary Clark Jr. jako młodziutki i jeszcze bardzo nieopierzony gitarzysta był członkiem zespołu Doyla Bramhalla II i wystąpili razem na festiwalu Ryśka Riddla. I myślę, że to jest mniej więcej ten czas, w którym Gary Clark Jr. mógł nagrać w klubie N-Tone utwór zatytułowany Catfish Blues.

Okazuje się, że Cam Franklin to artystka, która jest znana w Teksasie jako wokalistka zespołu The Suffers. To formacja specjalizująca się niekoniecznie w czystym bluesie, chociaż niewątpliwie wpływy tej muzyce są tam słyszalne, ale to jest dosyć oryginalna wiązka dźwięków związana z rockiem, troszkę z hip-hopem, troszkę z funkiem, w wykonaniu grupy The Suffers, Take Me to the Good Times.

Jeszcze jedna nowa postać, którą poznałem dzięki jubileuszowemu wydawnictwu N-Tones 50th All Stars. To 20-parolatek, który nazywa się McKinley James.

Ten stary numer Earla Kinga, Those Lonely, Lonely Nights, wykonał McKinley James z towarzyszeniem lokalnej orkiestry klubu N-Tones. Jak już wspominałem, to młodziak, dwudziestoparolatek, który już został zauważony przez wielkich tego muzycznego amerykańskiego świata, między innymi Dan Auerbach. Zwrócił na niego uwagę i pomógł mu nagrać własną płytę, dodatkowo jeszcze dostarczając mu kilku własnych kompozycji. Album McKinleya Jamesa nosi tytuł Working Class Blues, został wydany w 2024 roku i z tej właśnie płytki McKinley James w utworze Dana Auerbacha zatytułowanym Crazy Over You.

Artyści związani z N-Tones i nagrania dokonywane tam właśnie z całą pewnością będą jeszcze przywoływane w pierwszym odcieniu bluesa w przyszłości, bo N-Tones działa w najlepsze. Życzmy więc temu miejscu, by spełniało swoją rolę przez następne dziesięciolecia, a to spotkanie z N-Tones zakończy historyczne nagranie Jamesa Cottona, zarejestrowane właśnie w tym klubie. Midnight Creeper. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Wprawdzie tytuł tej piosenki brzmiał Austin's Home of the Blues, ale padało tam wiele nawiązań do tego miejsca, z którego dzisiaj będziemy czerpać nagrania. To Austin's Home of the Blues zaśpiewała Angela Strelli, jedna z najwierniejszych uczestniczek tego magicznego życia muzycznego, które wnosi do dziś od 1975 roku z niewielkimi przerwami Club and Tones. 27 kwietnia 2025 tam właśnie występują Kingfish, North Mississippi All-Stars, Jimmy Vaughan, Gary Clark Jr., Mavis Staples, Sue Foley, Big Bill Morganfield, Lurie Bell, John Primer, Larry Fulcher i słynna sekcja Denta The Texas Horns. I dlatego też w tej audycji słuchać będziemy artystek, tak, tak, tylko artystek, kobiet śpiewających, związanych z N-Tones, które swoją karierę w dużej mierze zawdzięczają właśnie temu, że jeżeli nawet tam nie debiutowały, to stamtąd rozchodził się na cały świat sygnał. Uważajcie, ona grała, ona śpiewała w N-Tones. Warto jej posłuchać. Jako pierwsza pani Lavelle White, rocznik 1929, która jeszcze w drugiej dekadzie XXI wieku nagrywała i śpiewała, a przecież pierwsze swoje nagrania zrealizowała w latach 50. ubiegłego stulecia. O tym, jak blues może być współcześnie potraktowany przez zasłużoną artystkę, niech świadczy nagranie Lavelle White z 2003 roku, które nosi tytuł Computer Blues.

Kolejna bardzo zasłużona dla bluesa i soulu i muzyki rozrywkowej artystka to Barbara Lynn. Oczywiście też związana przez dziesięciolecia z klubem N-Tones. Swój pierwszy przebój, to było chyba pierwsze miejsce nawet na listach rhythm and bluesowych, wyśpiewała w 1962 roku, ale my posłuchamy czegoś bardziej współczesnego z jej płyty zatytułowanej So Good. Barbara Lynn zaprezentuje Sweet 16.

0: Look out.
1: Tej pani nie musimy przedstawiać słuchaczkom i słuchaczom pierwszego odcienia bluesa, bo Marcia Ball przecież występuje w naszych audycjach dosyć często. Poza tym parokrotnie grała w Polsce. No i jej płyty też chyba trafiały na półki naszych patronek i patronów. Marcia Ball przypomni się w nagraniu zatytułowanym Take a Little Louisiana, bowiem Marcia Ball wiąże w swojej twórczości klimaty teksańskie i klimaty luizjańskie.

Llewyn Barton związana bardzo z Entones i z Austin i z tymi postaciami, które najbardziej chyba zaznaczyły klimat muzyki z Austin i z Teksasu na arenie światowej. No, mówię tutaj głównie o braciach Vaughan, zarówno o Stevie Rayu, jak i o Jimmy Vaughanie, z którymi wielokrotnie występowała i nagrywała. A w tej audycji posłuchamy jej w jej chyba takim największym przeboju, chociaż trudno to mówić o przeboju z gatunku listy Top Ten, ale niewątpliwie pamiętamy to nagranie. Sugar Coated Love, Llewyn Barton.

Rówieśniczka Llewyn Barton, wielokrotnie też z nią występująca, Sarah Brown, kompozytorka, basistka, także śpiewająca, nagrała kilka płyt, wielokrotnie prezentowała się i instrumentalnie, i wokalnie w klubie N-Tones. Oto Sarah Brown w nagraniu Devil's Best Disguise.

Toni Price też wiązała swoją karierę z klubem Nantones i wiązała też w swojej twórczości delikatne akcenty muzyki folk i muzyki popularnej z bluesem. Niestety niespodziewanie dla swoich fanów odeszła w 2024 roku. Najbardziej lubię jej album Soul Power z 1997 roku, na którym znalazł się utwór zatytułowany Cats and Dogs, Toni Price.

Ruffy Foster to niewątpliwie jedna z najbardziej znanych współczesnych postaci teksańskiego bluesa, też oczywiście związana z Austin i z klubem N-Tones. Zrobiłem tutaj delikatne odstępstwo od zasady, że w tym wydaniu Bielszego Odcienia występują wyłącznie kobiety, bo oto odezwie się w duecie z Ruffy Foster Eric Big. To nagranie nosi tytuł Rozmowa, czyli Conversation.

I właśnie jakby trochę przy okazji tego jubileuszu N-Tones w kwietniu 2025 roku ukazał się album Carol in Wonderland zatytułowany Truth Is. A Carolyn oczywiście wielokrotnie też występowała w N-Tones i uważa Texas i Austin za bardzo dla niej przyjazne miejsce. Oto Carol in Wonderland w nagraniu Whistling Past the Graveyard Again.

W tym nagraniu, które Państwo przed chwilą usłyszeli, Caroline Wonderland, towarzyszyły jeszcze dwie znakomitości teksańskiego bluesa, czyli panie Cindy Cash Dollar i Shelley King. Obie śpiewają, obie grają na gitarach, choć z nieco innych pozycji stylistycznych. Cindy Cash Dollar to wirtuozka gitary slide, natomiast Shelley King wiąże w swojej muzyce bluesa z muzyką popularną. Posłuchajmy teraz takiej pareczki. Cindy Cash Dollar zaprezentuje się w nagraniu This Train, tutaj usłyszymy też harmonikę Johna Sebastiana, a Shelley King wykona własną kompozycję I Believe.

najmłodsze pokolenie teksańskiego bluesa. Artystka także związana z Entones, często tam występuje, Ellie Venable. W kwietniu 2025 roku ukazał się jej nowy album zatytułowany Money and Power, który otwiera nagranie Brown Liquor. W tym nagraniu obok Ellie Venable, grającej na gitarze i śpiewającej, usłyszymy także gitarę Kingfisha.

0: To spotkanie z artystkami związanymi z klubem N-Tones rozpoczęła Angela Strelli i ona też zakończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa jednym z najbardziej żywiołowych teksańskich boogie. Boogie Like You Wanna. Angela Strelli. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: How about a little Texas boogie?

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

to, co się z tych szaf wydobywa. To była tylko trójka instrumentalistów, perkusista, nalepa i basista. Michał Muzolf grał na gitarze basowej, Józef Hajdasz grał na perkusji. Proszę Państwa, to był taki czad, że ten czad zmienił moje życie. Pamiętam, stałem po zapowiedziach tych wcześniejszych piosenek, które bardzo lubiłem, wykonywanych przez skaldów, króliczków, basów, 26 marzeń, skowronków. Stałem zafascynowany i mówiłem, chyba to jest ta muzyka, która mnie porywa. Ona porywała nogawki basisty. Te dźwięki, które się wydobywały ze wzmacniacza, miały takie wzbudzenie, robiły taki wiatr, że po prostu nogawki dzwonowate zresztą basisty Muzolfa fruwały. Za perkusją siedział, co ja mówię, siedział. Za perkusją szalał Hajdasz, nagi do połowy, ze stosem ręczników, niesłychanie spracowany, ciało blizna na bliźnie, ale jak równo i jak głośno grał. I do tego Mira, która była naprawdę niesłychanie narkotyczna dla publiczności, która wcześniej bawiła się przy skowronkach i przytulała się do siebie, a teraz stała, wszyscy mieli rozdziawione paszcze i słuchali tej niesłychanie głośnej, ale przejmującej muzyki.

John Brown, The Staple Singers, ale autorstwo należy do Boba Dylana. I szczerze powiem, że dokładnie nie wiem, czy o tego Johna Browna chodziło Dylanowi, ale ja skoncentruję się na bohaterze serialu telewizyjnego. Jak już mówiłem, nosi on tytuł Ptak dobrego Boga i opowiada o walce o zniesienie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, a jednym z głównych przedstawicieli abolicjonizmu pierwszej połowy XIX wieku w Stanach Zjednoczonych był właśnie ów John Brown. Idealista, nieprzejednany przeciwnik segregacji rasowej, posługujący się w tym swoim postępowaniu nie zawsze zgodnymi z prawem i takim prostym rozumieniem dobrej idei metodami. Nie będę opowiadał Państwu o historii Johna Browna ani streszczał tego serialu. Polecam go, bo to jest dzieło dosyć nietypowe. No a właśnie dla fanów muzyki może być swojego rodzaju źródłem inspiracji dla dalszych poszukiwań muzycznych. I tak też się stało w moim przypadku. Bowiem poza pewnymi oczywistościami, które niesie ze sobą ścieżka dźwiękowa do tego filmu, do tego serialu, występują tam także artyści i nagrania, o których istnieniu nie wiedziałem, które też doprowadzają mnie do pewnych bardzo ciekawych odkryć. O tych odkryciach właśnie będzie ta audycja. Ale zacznijmy od tych oczywistości. Oczywistościami są nagrania z kręgu muzyki gospel. I tutaj mamy do czynienia z znaczącymi postaciami. Ta pierwsza to jest taka oczywista oczywistość, czyli Mahalia Jackson. I w kontekście właśnie Mahalii i jej dokonań zawsze mam to jednoznaczne skojarzenie, jak blisko blues jest muzyki gospel, czyli jak blisko muzyka absolutnie świecka może być bliska muzyce religijnej. No bo to przecież jeden pień, a my jesteśmy wszyscy dziećmi Pana. Oto Mahalia Jackson w dwóch nagraniach, Trouble of the World i Walk Over God's Heaven. Mahalia Jackson.

Skoro już jesteśmy przy Mahalia Jackson, niewątpliwie najbardziej znaczącej postaci muzyki gospel na przestrzeni ostatniego stulecia, to przypomnijmy sobie nagranie Magdy Piskorczyk, która przecież zrealizowała cały album poświęcony twórczości i wielkiemu duchowi muzycznemu, jaki wniosła do świata sztuki Mahalia Jackson. Oto Magda Piskorczyk w nagraniu Come On Children, Let's Sing.

0: o ile Mahalia Jackson jest zapewne znana wszystkim słuchaczkom i słuchaczom, o tyle kolejny wykonawca, Brother Joe May, wydaje mi się być rzadziej słyszany i rzadziej prezentowany na antenach radiowych, chociaż sam miał styczność jako prezenter radiowy właśnie z tym medium. Zwany był Thunderbolt of the Middle West, czyli piorun środkowego zachodu, i prowadził w radiostacji WDIA swój własny program, oczywiście poświęcony muzyce gospel. Posłuchajmy, jak Brother Joe May zapowiada swoją audycję w formie swojego rodzaju jingla, a potem posłuchajmy wiązanki jego trzech nagrań: Search Me Lord, Going Home i Vacation in Heaven. Brother Joe May.
1: Friends, this is the thunderbolt of the Middle West, Brother Joe May. I'm speaking for myself and all the gospel artists of Specialty Records in Hollywood, California. And when I say WDIA is as big as the biggest and bigger than most, you can believe me. WDIA at 1070 on your dial is your station. Want you to listen day and night. I'll be singing.

A teraz już dochodzimy do odkryć, których dokonałem dzięki właśnie serialowi Ptak Dobrego Boga. Bo poza klasycznymi nagraniami Mahalie Jackson, Brother Joe Maya czy Howling Wolfa, spotykamy tutaj także pewne niespodzianki, czyli nawiązania do współczesnej twórczości i to nie zawsze tak oczywiście związanej z tym klimatem, który przeważa w serialu. W ten sposób poznałem zespół, który nazywa się The Ragged Jubilee. Na jego czele stoi Ethan Burns, wokalista, także multiinstrumentalista, no i gość, który prowadzi to przedsięwzięcie. Zespół wywodzi się z niewielkiej miejscowości w Kalifornii, San Luis Obispo, i miesza w swojej twórczości bardzo różne gatunki muzyczne. Sięga i do gitarowego surfu, i do muzyki cięższej z klasyki chociażby Black Sabbath, no ale także jest osadzony w bluesowej tradycji Bookera T, czy właśnie wspomnianego wcześniej Taj Mahala. I oto The Ragged Jubilee zaprezentują się w dwóch nagraniach, które świadczą dobitnie, że to są już owoce XXI wieku, chociażby ze względu na wykorzystanie elektroniki, która nie jest tutaj najistotniejsza, ale nadaje niewątpliwie tym nagraniom charakter bardzo, bardzo współczesny. A więc The Ragged Jubilee w dwóch nagraniach: It Only Hurts i Fame.

Z ogromnym zdziwieniem doszedłem także do tego, że jeden z utworów, który przewija się w ścieżce dźwiękowej serialu Ptak Dobrego Boga, to nagranie spoza Stanów Zjednoczonych. Jego autorem jest niejaki Jørgen Sandvik, Norweg. No i właśnie dzięki serialowi Ptak Dobrego Boga Jørgen Sandvik zadebiutuje w Pierwszym Odcieniu Bluesa i jak sądzę w ogóle w Radiu Baobab. W 2018 roku nagrał album Permanent Vacation. Jest to album w całości przesączony klimatem bluesa, choć sam Sandvik wcześniej raczej był uznawany za artysty folkowego. Płyta tak udana, że zdobyła norweskie Grammy. Choć nie tak nasączona elektroniką jak nagrania wcześniej prezentowanego zespołu The Wrecked Jubilee, to tutaj też mamy zastosowanie nowoczesnych technologii, ale także bardzo urozmaicone instrumentarium. I wszystko to nadaje muzyce Jørgena Sandvika bardzo oryginalnego brzmienia. Myślę, że z przyjemnością wszyscy posłuchamy dwóch nagrań Jørgena Sandvika, bo myślę też, że dla znacznej części, jeżeli nie większości moich słuchaczek i słuchaczy, to będzie pierwszy kontakt z tym artystą. A więc Jørgen Sandvik i Will People Talk About Me When I'm Gone? I The World Keeps on Turning.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa, którego repertuar był oparty na ścieżce dźwiękowej serialu Ptak Dobrego Boga, zakończył dwa nagrania, z których tylko jedno wywodzi się bezpośrednio z tej ścieżki dźwiękowej, a myślę o utworze Elmora Jamesa zatytułowanym Shake Your Money Maker. Ale mnie, szczerze mówiąc, chociażby ze względu na to, że czuję ogromny sentyment do autora tego wykonania, czyli do Petera Greena, ten utwór właśnie kojarzy się głównie z interpretacją grupy Fleetwood Mac. No więc pozwoliłem sobie na zakończenie pierwszego odcienia bluesa połączyć te dwa wykonania, a myślę, że obaj wykonawcy łaskawie z nieba przyklasną mojemu pomysłowi. Elmore James i Peter Green z Fleetwood Maciem. Shake Your Money Maker. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Bum Bum należy, jak sądzę, do jednego z najpopularniejszych elementów twórczości Johna Lee Hookera. No, ze względu chociażby na ten jakżeż atrakcyjny tytuł i powtarzającą się frazę. Ta wersja Bum Bum pochodzi z 1970 roku, a wykonawcą jest formacja CCS, czyli Collective Consciousness Society, prowadzona przez Alexisa Cornera, trwająca no, chyba 2-3 lata. Zrealizowali jeszcze drugą płytę długogrającą, a największym przebojem tej formacji była ich własna wersja Whole Lotta Love, Zeppelinów, które udało się wprowadzić zespołowi CCS chyba aż na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Myślę, że na drugim miejscu po Bum Bum, jeśli chodzi o popularność kopiowania tego utworu, znajduje się kompozycja zatytułowana Boogie Chillin'. Sądzę, że ta wersja hookerowa z Can't Hit, no to jest naprawdę ten wzorzec i punkt odniesienia, no ale zdarzały się, jak się okazuje, nadal jeszcze artyści, którzy chcą wracać do tego pulsu, do tego hipnotycznego rytmu i zrobić to po swojemu. W 2024 roku nagrał Boogie Chillin' Number 2. Jeff Mulder, który powrócił tym samym po jakimś dłuższym okresie milczenia z zespołem The Night Losers, no i umieścił Boogie Chillin' Number 2 na albumie zatytułowanym też bardzo atrakcyjnie I Ain't Drunk, nie jestem pijany.

0: Boogie chilling.
1: A teraz do zamierzchłej przeszłości, oczywiście w horyzoncie polskiego bluesa sięgniemy, bo wystąpi polski wykonawca, zespół Street Blues, którego trzon stanowili dwaj muzycy bluesowi, czyli Jarek Sapcio-Sapieja i Tomek Cipas-Dziano. Występowali także jako duet Sapieja-Dziano, no a w tym właśnie 1989 roku udało mi się ich namówić na nagranie, które później znalazło się na pierwszym wolumenie albumu o tytule Bielszy odcień bluesa. No więc związek tego nagrania i z Hookerem, i z tytułem naszej audycji jest jednoznaczny. Battle Up and Go, Street Blues.

Być może utwór zatytułowany Modi nie należy do aż tak popularnych, przejmowanych z twórczości Johna Lee Hookera jak poprzednie, ale postanowiłem też zająć się tymi mniej znanymi, natomiast dzięki nim przywołać artystów, być może, którzy są troszkę już zapomnieni. Usłyszymy Modi w wykonaniu Doyla Bramhalla, ale nie Doyla Bramhalla drugiego, tylko Doyla Bramhalla tatusia, pierwszego, tego wspaniałego teksańskiego perkusisty, kompozytora i wokalisty, który, jak mówi legenda, uczył śpiewać Stevie'ego Raya Vaughana. Modi, Doyle Bramhall.

Okazuje się, że trudno jest zrobić audycję Pierwszy Odcień Bluesa bez udziału w niej Joe Bonamassy. No bo tutaj też Joe Bonamassa sięga do korzeni i też do twórczości Johna Lee Hookera z albumu Blues Deluxe, rok 2003, Joe Bonamassa i Burning Hell.

W dużej mierze repertuar Hookera opierał się na utworach o cierpieniu, o zawodach miłosnych, o trudach życia, ale można też odnaleźć takie pogodniejsze. To chyba najbardziej pogodną kompozycją jest Dimples, czyli dołeczki. Te dołeczki, które na twarzy kobiecej stanowią dla niektórych ogromną atrakcję i przyciągają uwagę, zwłaszcza mężczyzn. No więc o owych dimples tym razem zaśpiewa Van Morrison.

Oczywiście nie może zabraknąć w tym zestawie utworów przejmowanych przez innych wykonawców z repertuaru Johna Lee Hookera, grupy The Doors. Ich słynny numer Crawling King Snake tym razem zabrzmi w formie zremasterowanej z 2021 roku, no a oryginalnie znalazł się 50 lat wcześniej na płycie LA Woman. Crawling King Snake, The Doors.

Przypomnijmy teraz formację chyba dosyć już zapomnianą i rzadko prezentowaną, także mówię to krytycznie o Radiu Baobab i Bielszym Odcieniu Bluesa. Cuby and the Blizzards. W latach, na przełomie lat 60. i 70. to, jeśli chodzi o kontynent europejski, był chyba najbardziej znaczący zespół, który przyznawał się do czystych bluesowych korzeni. I też skorzystał z twórczości Johna Lee Hookera. W wykonaniu Cuby and the Blizzards usłyszymy Hobo Blues.

Jednym z największych admiratorów twórczości Johna Lee Hookera jeszcze na początku lat 60. był Eric Burdon. No i nic dziwnego, że zespół The Animals w swoim wstępnym okresie twórczości śmiało korzystał z różnych numerów Johna Lee Hookera, a ja z tego zestawu wybrałem utwór zatytułowany I'm Mad Again, The Animals.

0: Jeden z najbardziej dramatycznych utworów Johna Lee Hookera na zakończenie tej prezentacji jego repertuaru interpretowanego przez innych wykonawców. Serves you right to suffer, czyli zasługujesz na cierpienie, albo może tak na prościej, masz za swoje. Usłyszymy ten utwór w koncertowym wykonaniu zespołu J. Gale's Band, rok 1972, świetny koncertowy album Live Full House. A więc Serves You Right to Suffer, J. Gale's Band. Na zakończenie tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
1: Serve you right to suffer, baby. Serve you right. You gonna live alone.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Grającym i grającym, tylko wesołym radiowym prezenterem. No i pomyślałem sobie, że z tą radością podzielę się ze słuchaczkami i słuchaczami, bo trzeba się dzielić wszystkim tym, co przynosi nam radość. Początek tej przesyłki, o której mówię, może od razu nadać słuchaczce czy słuchaczowi właściwy kierunek, że blues to właśnie blues jest.

Ten utwór nosi tytuł Last Time. Jego głównym wykonawcą jest Jimmy Rodgers. Gigantyczna postać w historii bluesa. Śpiewak, gitarzysta, harmonikarz, współpracownik wieloletni Muddy'ego Watersa, autor takich znanych, no już w tej chwili można powiedzieć, standardów bluesowych jak That's All Right czy Walking By Myself. Ten utwór natomiast jest autorstwa jego syna, Jimmy'ego Lane'a, czy też Jimmy'ego D. Lane'a, jak czasami się zwykło nazywać. Syna, który z ojcem wielokrotnie występował i nagrywał. Ale tak naprawdę firmuje tę płytę i to nagranie Bob Corritore, czyli harmonikarz, którego oczywiście słychać w tym nagraniu. To postać absolutnie niezwykła i myślę, że jedna z takich kluczowych we współczesnym bluesie XXI wieku, która pozwala nam mieć stały kontakt z prawdziwym, i mówię to z pełnym przekonania, właśnie z tym prawdziwym bluesem, zwłaszcza bluesem chicagowskim. O Bobie Corritore mówiłem już wielokrotnie, wspomnę tylko, że to jest harmonikarz i animator życia muzycznego, od wielu lat prowadzący w Phoenix w Arizonie klub muzyczny, który ściąga najwybitniejszych przedstawicieli bluesa współczesnego, zresztą nie tylko bluesa. A Bob korzysta z tych wizyt, rejestruje je i właśnie płyta, która tak mnie pochłonęła, jest efektem takiej działalności Boba Corritore. W latach 1992-2022, a więc w ciągu 30-lecia, powstało w tym klubie wiele wspaniałych nagrań i płyta zatytułowana High Rise Blues jest kolejnym zbiorem z tego właśnie niesłychanie bogatego zasobu. Tym razem Bob Corritore postanowił skoncentrować się na bluesie chicagowskim i zaprezentować swoje nagrania z największymi gwiazdami chicagowskiego bluesa. Na początku słuchaliśmy Jimmy'ego Rodgersa, a teraz pora na Magic Slima, który wspólnie z Bobem Corritore zaprezentuje utwór zatytułowany Buddy, Buddy, Friends. Autorem tego utworu jest znakomity saksofonista chicagowski A.C. Reed.

0: friend I'm talking about.
1: To był Bob Carytory z Magic Slimem. No, jeszcze kilka słów o tym człowieku, o tym artyście, harmonikarzu i animatorze życia bluesowego w Stanach Zjednoczonych. Urodził się w Chicago w 1956 roku, no i tam nasiąkał muzyką chicagowskiego bluesa. W 1981 roku przeniósł się do Phoenix w Arizonie i tam osiadł na czas dłuższy wspólnie ze znanym nam doskonale bluesmanem Louisianą Redem. Kiedy Louisiana Red na stałe przeniósł się do Niemiec, Bob postanowił ożywić bluesowe środowisko Phoenix w Arizonie i zaczął zapraszać do klubu o nazwie The Rhythm Room artystów, z którymi wcześniej zaprzyjaźniał się w Chicago. No i tak to się potoczyło. Do dzisiaj ów klub The Rhythm Room jest bardzo znaczącym centrum współczesnego bluesa, co niemal co wieczór odbywa się tam jakiś bluesowy lub około bluesowy koncert, a przynajmniej raz w tygodniu, jeżeli nie jest gdzieś w trasie, Bob Carytory właśnie tam występuje ze swoim house bandem. Jednym ze stałych współpracowników Boba jest Chico Crism, perkusista. Urodzony wprawdzie w Luizjanie i przez wiele lat później bębniący w Chicago, od 1987 roku przeniósł się do Phoenix i tutaj z Bobem Carytory wspólnie muzykują i pomagają innym artystom, którzy właśnie w klubie Boba występują. Oto wspólne nagranie Boba Carytory i Chico Crisma, a do tego jeszcze usłyszymy w nim gitarę słynnego Luthera Tuckera. To utwór, którego autorem jest właśnie Chico i tytuł tego utworu brzmi High Rise Blues. Tak zresztą jest zatytułowana cała płyta.

Jedyną kobietą w tym towarzystwie jest Coco Taylor. No, jedyną, ale za to naprawdę królewską. 29 Ways Williego Dixona to utwór, który teraz przypomnimy. Oczywiście w nagraniu tym brał również udział Bob Corry Torrey.

0: wśród tych bardzo znanych nazwisk wielkich postaci bluesa znajdujemy także na albumie High Rise Blues kilka nazwisk mniej znanych. Wśród nich znajduje się również Manuel Arrington, który nie jest w zasadzie artystą bluesowym, ale był współorganizatorem życia muzycznego chicagowskiego, był entertainerem, był kimś, kto wprowadzał dobrą atmosferę w trakcie koncertów bluesowych. I to nagranie chyba świetnie oddaje ducha Manuela Arringtona. Utwór Candy Bars, czyli batoniki, to bardzo żwawa i kołysząca melorecytacja Manuela Arringtona. Candy Bars, Manuel Arrington.
1: This ain't nothing but the blues, expressed in a beautiful kind of way. Through the interpretation of some candy bars. See how many you can recognize, okay? Look here. One payday. Mr. Goodbar. He had $100,000 in his pocket. So he decided he wanted him some good and plenty. And he didn't care if he got it now or later. So he went out and he found Miss Hershey Bar. You know, the one with almonds. So the first thing he did, he took her up on Fifth Avenue. You know where the Clark Bar is located.

Większości artyści, których odnajdujemy na albumie High Rise Blues, to muzycy grający już w niebiańskiej orkiestrze. Tak też się rzecz ma z Eddiem Taylorem Juniorem, który odszedł o wiele za wcześnie w 2019 roku. Eddie Taylor Jr. to oczywiście syn Eddiego Taylora seniora, który grywał w chicagowskich okolicznościach i z Buddy Guyem, i z Billym Gibbonsem. Zdarzały mu się też wspólne koncerty z Ericiem Claptonem czy Keithem Richardsem. Nic więc dziwnego, że nie mogło go zabraknąć również wśród muzyków, których zapraszał Bob Corritory do swojego klubu w Phoenix. Oto Eddie Taylor Jr. z Bobem Corritory w nagraniu Short-Haired Woman.

Sam Lay to też niezwykle barwna postać, jeśli chodzi o amerykańskie środowisko muzyczne, nie tylko czysto bluesowe. Urodzony w 1935 roku, utrwalił się w mojej przynajmniej świadomości najmocniej wtedy, kiedy był perkusistą Paula Butterfielda. No ale przecież grywał i z Howlin' Wolfem, i z Little Walterem, no a także przecież nagrał cały album z Bobem Dylanem, ów słynny Highway 61 Revisited w 1965 roku. Bob Corritore z Samem Layem wykonają kompozycję Jimmy'ego Reeda Honey, Where You Going?

jednym z najczęstszych gości Boba Corritori i w związku z tym jednym z najczęstszych artystów, z którymi mógł Bob nagrywać, jest John Primer. Jeden z tych, którzy dotrwali do XXI wieku. John Primer nie wymaga chyba specjalnej rekomendacji. Był podporą zespołów Williego Dixona, Muddy'ego Watersa, grał także z Magic Slimem, no i był także w Polsce. Ja mile wspominam jego koncert na Jimmy Way Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim. Z bogatego katalogu nagrań wspólnych Boba z Johnem Primerem usłyszymy utwór zatytułowany Why Are You So Mean to Me?

Przypomnę, że słuchamy nagrań z albumu zatytułowanego High Rise Blues. To zbiór utworów zarejestrowanych między 1992 a 2022 rokiem przez Boba Corritore. Nagrań, w których uczestniczyli znakomici chicagoscy bluesmeni. Wśród nich jest także Pinto Perkins, jeden z najbardziej długowiecznych muzyków bluesowych z przełomu XX i XXI wieku. Świetny pianista, entertainer, no a także autor wielu smakowitych bluesowych piosenek, w interpretacji których Pinto Perkins towarzyszył sobie nieodłącznie na fortepianie. Oto Pinto Perkins i Bob Corritore w utworze Grinder Man.

0: don't be uneasy, darling. So I ain't gonna just let you down. Jingle bell, all right.
1: Wśród wielkich osobowości, z którymi Bobowi udało się wystąpić, zagrać i nagrać, był także sam Bo Diddley. W ich wspólnym wykonaniu usłyszymy krótką, ale bardzo konkretną piosenkę autorstwa Bo Diddleya zatytułowaną Little Girl.

Po gigancie pora na artystę mniej znanego. John Bream. Gitarzysta, wokalista, no generalnie rzecz biorąc bluesman. Też związany z środowiskiem chicagowskim. Myślę, że w sumie jednak największą sławę zdobyła mu jego kompozycja Ice Cream Man, która później została zarejestrowana przez zespół Van Halen. Ale na potrzebę albumu High Rise Blues Bob Corritore wybrał inny utwór z katalogu Johna Breama. Hard Pill to Swallow. John Bream i Bob Corritore.

Płytę zatytułowaną High Rise Blues poświęconą chicagowskim artystom, którzy współpracowali w okresie 30-lecia 1992-2022 z Bobem Carytory, kończą dwa nagrania, nieco bardziej rozbudowane niż te, które zaprezentowałem poprzednio. Bo oto Sail a Ship Eddie'ego Clearwatera, świetnego gitarzystę i wokalistę, którego też mieliśmy możliwość zobaczyć i usłyszeć na festiwalu Rawa Blues kilkanaście lat temu. Oczywiście w

to the tea with causes the rain.

Ten benefis chicagowskiego bluesa, który zgotował nam Bob Corritory, kończy nagranie zatytułowane Caught in the Act. Jest to wspólny popis Boba Corritory i Little Edda, czyli Edda Williamsa, tego, którego znamy jako przywódcę zespołu Little Ed and the Blues Imperials. Tym razem bez Blues Imperials, za to z Bobem Corritory. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Caught in the Act. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: רדיו באובב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Biko, ten hołd dla południowoafrykańskiego działacza Steve'a Biko to niewątpliwie jeden z najważniejszych wkładów Petera Gabriela do współczesnej muzyki. Ten utwór trafił też do biblioteki zestawu Playing for Change. Usłyszymy w nim samego twórcę, czyli Petera Gabriela, a dodatkowo jeszcze a towarzyszyć mu będą Angélique Kidjo i Michel Ndegocello.

Choć wszystkie wcześniej prezentowane nagrania mają w sobie bluesowe korzenie, to niewątpliwie to będzie bluesem w tym zestawie, bo to jest utwór Skin Deep z repertuaru Buddy'ego Guya, którego też usłyszymy w tej wersji. Obok niego Tom Morello, Billy Branch, Chris Stone Kingfish Ingram i Ivan Neville.

Myślę, że śmiało można zaliczyć do zestawu superhitów wszechczasów utwór z repertuaru The Doobie Brothers, Listen to the Music. No, już sam tytuł nadaje temu utworowi ponadczasowe znaczenie, a przecież jest to też wspaniała melodia uzupełniona pięknym przekazem tekstowym. Doobie Brothers powrócili do oryginału swojego wielkiego przeboju w latach 20. XXI stulecia i nagrali ten utwór ponownie dla akcji Playing for Change. Towarzyszyli im m.in. japoński gitarzysta Char oraz francuski saksofonista Mathieu Hopitre. Listen to the music.

Zdarzają się też w Playing for Change nagrania, w których w zasadzie nie ma jakichś wielkich gwiazd. Do nich należy też słynna kompozycja Stevie'ego Wondera Higher Ground. Tutaj myślę najbardziej znaną postacią jest basista Reggie McBride, który kiedyś z Stevie Wonderem grywał i grywał prawie ze wszystkimi wielkimi tego muzycznego świata na przełomie stuleci. Poza nim usłyszymy japońskiego artystę Hiromitsu Agatsuma, który gra na japońskim tradycyjnym instrumencie shamisen, na równie tradycyjnym senegalskim instrumencie kalabas gra Mamadou Sarr, a na gitarze elektrycznej towarzyszy im także malijczyk Ibrahim Ag Al-Habib. Higher Ground.

Ten zestaw hitów wszechczasów zrealizowanych dla akcji Playing for Change zakończymy ikoną muzyki XX i XXI wieku, czyli Imagine Johna Lennona. I znowu nie mamy tutaj niezwykle znanych postaci. Gitarzystą i wokalistą jest izraelski muzyk Dawid Broza, a wśród towarzyszących mu artystów znajdujemy Paragwajczyka grającego na harfie Juana Carlosa Portillo, gitarzystę z Zimbabwe Luisa Mbalanga i kolejny głos z Kuby to Tula. Słuchali Państwo nagrań związanych z piękną, ważną i godną wspierania akcją Playing for Change. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Australii, Niemczech, Japonii i w Holandii. Transmisję na żywo oglądano w ponad 150 krajach na całym świecie. Jak się mówi, było to wtedy około 1,5 miliarda mieszkańców naszego globu, co wówczas stanowiło 40% populacji Ziemi. I pomyślałem sobie, że przy tej okazji Playing for Change wspomnijmy też Live Aid. Oczywiście ograniczając się do tej części koncertów, które jakikolwiek związek mogą mieć z naszym cyklem, czyli z bielszym odcieniem bluesa. No więc tutaj pewna oczywistość oczywista się nasuwa, czyli fragment koncertu z John Fitzgerald Kennedy Stadium w Filadelfii, na którym wystąpił także Eric Clapton. Wykonał on wówczas trzy nagrania, White Room, She's Waiting i Layla, a towarzyszyli mu Chris Stainton na instrumentach klawiszowych, Tim Renwick na gitarze rytmicznej, Donald Doug Dunn na gitarze basowej, no i Phil Collins, który jako chyba jedyny artysta uczestniczył w obu koncertach, czyli i w tym w Filadelfii, i w tym w Londynie. No, wszystko to dzięki temu, że mógł korzystać z naddźwiękowych Concordów, które latały wówczas jeszcze nad Atlantykiem. Przypominam zatem, 13 lipca 1985, Eric Clapton na Live Aid w Filadelfii.
1: Thank you. A great, great, great rock and roll guitar player. Would you welcome, please, Mr. Eric Clapton?

0: Mniej znaną okolicznością bluesową związaną z Live Aid był występ B.B. Kinga, który został zarejestrowany, no i później też opublikowany na takim zbiorczym albumie, który prezentował całość materiału transmitowanego wówczas przez światową telewizję. B.B. King nie grał ani w Londynie, ani w Filadelfii. Wówczas 13 lipca 1985 roku występował na słynnym holenderskim North Sea Jazz Festival w Hadze i wykonał wówczas cztery nagrania, z których trzy zostały zarejestrowane i są dostępne na płycie Live Aid. I są to następujące, znane z jego repertuaru utwory: Why I Sing the Blues, Don't Answer the Door i Rock Me Baby. B.B. King ze swoim zespołem z 13 lipca 1985 w ramach Live Aid. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: We're so happy that we can be a part of this today, and we hope that our little bit will be a lot to help many hungry people around the world.

coração.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

get closer, please, my lord. Baby, I'm sinking down.

0: Czas jakiś temu przygotowałem i wyemitowaliśmy w pierwszym odcieniu Bluesa audycję poświęconą twórczości nagraniowej i koncertowej Carlosa Johnsona, bardzo zasłużonego dla naszego rodzimego także bluesowego poletka artysty, który jako jedyny w historii tych nagród otrzymał polskiego Fryderyka za nagranie dokonane w Polsce. On, artysta związany na co dzień z chicagowskim, żywym, prawdziwym bluesem. I wtedy sobie pomyślałem, że nazwisko Johnson to bardzo znaczący ślad w historii bluesa na świecie. No, nie ukrywajmy, głównie w Stanach Zjednoczonych. I tak też powstała koncepcja tej właśnie audycji, która będzie troszkę taką zabawą, czyli śledzeniem, jak nazwisko Johnson zaznaczało się poprzez dziesięciolecia w historii nagrań muzyki około bluesowej. Wybrałem ponad 10 Johnsonów i Johnsonek, bo będą także kobiety, które przewinęły się już zapewne wcześniej w różnych audycjach Radia Baobab i pierwszego odcienia Bluesa w szczególności, ale to będzie zbiór ich nagrań po raz pierwszy skompletowany w takim właśnie dziwnym dosyć, ale jak sądzę interesującym muzycznie układzie. Przyjąłem koncepcję, że Johnsonowie wystąpią alfabetycznie, to znaczy według kolejności alfabetycznej ich imion, tak żeby nie wartościować ich znaczenia dla naszej muzyki, ani też żeby nie nadawać im jakiegoś stygmatu mniej lub bardziej istotnego artysty. Zaczniemy od Alvona Johnsona, który w Polsce dosyć często bywał na przełomie stuleci dzięki Łukaszowi Gorczycy, który był szefem towarzyszącej mu orkiestry, zwiedził mnóstwo polskich klubów muzycznych, także wystąpił jako gwiazda bluesa w tym radiu, którego już nie ma i miałem okazję prowadzić jeden z jego koncertów. Otóż Alvon Johnson jest artystą, który świetnie potrafi robić wokół siebie medialny szum i tak zwany PR. Ma w swojej biografii jako jeden z najważniejszych punktów oznaczony moment, w którym współpracował ze słynną w przeszłości grupą The Coasters. Z tym, że kiedy próbowałem w biografii The Coasters odnaleźć ślad Alvona Johnsona, to jakoś mi się to specjalnie nie udawało. Ale żeby nie umniejszać znaczenia Alvona Johnsona dla dzisiejszej audycji, posłuchajmy po prostu jednego z jego nagrań, bo jest to bardzo sprawny, stylowy gitarzysta, który dziwnym zbiegiem okoliczności zdobył sobie miano króla bluesa w Rosji, a jest chyba prawie nieznany w rodzimej Ameryce. Oto Alvon Johnson w nagraniu The Blues Grew Up.
1: Gentlemen, and welcome to the show. We're having a roundtable discussion today to discuss the origins and validity.

Kolejny bluesowy Johnson to Big Jack Johnson. Niestety nieżyjący już, odszedł w wieku 70 lat w 2011 roku. Był bardzo wszechstronnym wokalistą, gitarzystą, grał na elektrykach, grał na akustyku, także na mandolinie. Zostawił po sobie sporo świetnych nagrań, a ja wybrałem z jego dorobku utwór zatytułowany Katrina, bo też w 2009 roku nagrał płytę pod tym tytułem, oczywiście poświęconą w całości tej tragedii, która nawiedziła wówczas Amerykę, a on przełożył swoje uczucia na bluesowe pieśni właśnie na tej płycie. Big Jack Johnson, Katrina.

W tym zastępie Johnsonów, którymi dzisiaj się zajmujemy, ten jest chyba jednym z młodszych, chociaż nie najmłodszy. Eric Johnson, Teksańczyk ceniony przez wszystkich znawców elektrycznej gitary, przede wszystkim jako niezwykły wirtuos. I też w zasadzie nie do końca związany z naszym bluesowym strumyczkiem. Chociaż tak jak każdy dobry teksański gitarzysta ma w sobie to przywiązanie do bluesowych korzeni. W 2017 roku Eric Johnson wydał album zatytułowany Collage. I z tej właśnie płyty wybrałem bardzo zresztą osobistą i nietypową wersję Rock Me Baby, Eric Johnson.

W tym zastępie Johnsonów myślę, że ten może być najmniej znany słuchaczkom i słuchaczom Bielszego Odcienia Bluesa. Ernie Johnson to wokalista. Wokalista, który jest bliski zarówno bluesowi, jak i soulowi. W tym też gatunku nagrał kilka, wydaje mi się, bardzo przyzwoitych płyt i trochę się dziwię, że Ernie Johnson nie zyskał sobie szerszego uznania zarówno w środowiskach soulowych, jak i bluesowych. Mam ledwie jedną jego płytę, ale taką, do której lubię od czasu do czasu wracać, chociażby dlatego, że nagrań dokonano w jednym z najsłynniejszych studiów, w których grało się naszą muzykę, czyli w Muscle Shoals w Alabamie. Erniemu towarzyszyli też w tych nagraniach znakomici muzycy związani z tym studiem, m.in. David Hood czy Paul Lee, a do tego jeszcze słynna Muscle Shoals Horns, czyli słynna sekcja instrumentów dętych. Płyta nosiła tytuł In the Mood, a rozpoczynał ją utwór zatytułowany In the Mood for the Blues, Ernie Johnson.

Teraz kolej na najmłodszego w tym pochodzie Johnsonów, bo Jamie Johnson urodził się w 1975 roku, a więc wśród doświadczonych bluesmenów to młodziaczek. Chociaż Jamie tak naprawdę nie jest związany na co dzień z bluesowym środowiskiem. Jeżeli zajrzą Państwo do jego biografii, to okaże się, że jest on uważany za jednego z najznakomitszych współczesnych muzyków z krainy country. No i tam też odnosi największe sukcesy. Ma jednak w sobie to bluesowe przedszkole, które od czasu do czasu pozwala mu nawiązać także muzyczny kontakt z naszym środowiskiem. Kiedy w 2018 roku nagrywano album poświęcony pamięci Elmora Jamesa, zaproszono wówczas do współpracy także Jamie Johnsona, który przepięknie moim zdaniem wykonał własną wersję It Hurts Me Too, Jamie Johnson.

Ten Johnson teoretycznie mógłby się znaleźć na szczycie programu dzisiejszej audycji, bo też urodził się jeszcze w XIX stuleciu. Mówię o Lonnie Johnsonie, znakomitym gitarzyście, skrzypku, wokaliście, pionierze powiązania jazzu z bluesem w pierwszej połowie XX stulecia. W 1948 roku Lonnie Johnson zyskał swój pierwszy i wielki przebój, który przyniósł mu także pewną komercyjną popularność i zasobność. Oto Tomorrow Night gra i śpiewa Lonnie Johnson.

Luther Johnson, znany przede wszystkim jako Luther Gita Jr. Johnson, to gitarzysta i wokalista wywodzący się z tego miejsca na mapie, które można uznać za jedno z najbardziej związanych z bluesem. Urodził się w Itabena w Mississippi, czyli no prawie w tym samym miejscu, w którym urodził się B.B. King. Urodził się w 1939 roku, ale od połowy lat 50. związał się z Chicago. Grywał z Magic Samem, z Muddy Watersem, z Johnem Lee Hookerem i z największymi tego bluesowego świata, ale nagrał też kilka własnych, bardzo zresztą dobrych, opartych o najlepsze wzorce bluesa z nad Mississippi płyt. Oto Luther Gita Jr. Johnson w nagraniu I'm from Mississippi, rok 1990.

W pierwszych dniach lutego 2022 roku dotarła do fanów bluesa smutna wiadomość, a w zasadzie dwie wiadomości tyczące jednej rodziny. W odstępie kilku dni odeszli wtedy z bluesowego świata bracia Jimmy i Syl Johnsonowie. Starszy Jimmy, urodzony w 1928 roku, i młodszy o 6 lat Syl, czyli Sylwester, podążali w zasadzie trochę własnymi drogami i dopiero w 2001 roku udało się pozyskać ich w studiu razem. I wtedy powstała płyta zatytułowana Two Johnsons are better than one, czyli dwóch Johnsonów to lepiej niż jeden. I oto właśnie tytułowe nagranie z tego albumu o tym, że dwóch Johnsonów to lepiej niż jeden.

Na koniec tej niezobowiązującej prezentacji nagrań bluesowych postaci, które nosiły czy noszą nazwisko Johnson, jeszcze dwie damy. Po pierwsze Shirley Johnson, którą ochrzczono w Chicago Sweetheart of the Blues. Oczywiście pozostawała zawsze w cieniu Coco Taylor czy Etty James, ale w rodzimym Chicago stanowiła zawsze ogromną atrakcję dla fanów bluesa, a dla znakomitej, znanej chicagowskiej wytwórni Delmark nagrała kilka równie świetnych płyt. I właśnie z jednej z nich, wydanej w 2002 roku, Shirley Johnson wykona teraz utwór o bardzo znaczącym tytule: The Blues is All I've Got. Blues to wszystko, co mam.

Kończymy spotkanie z wielką bluesową rodziną Johnsonów piosenką Wandy Johnson. Myślę, że Wanda Johnson może być nawet bardziej znana fanom bluesa w Polsce niż w różnych zakątkach Stanów Zjednoczonych, za co chwała agencji Delta, bo ona właśnie spowodowała, że Wanda Johnson kilkakrotnie u nas występowała. Na zakończenie tego benefisu poświęconego artystom bluesa o nazwisku Johnson, Wanda Johnson wykona utwór zatytułowany Walking Don't Cost Nothing, czyli spacer nic nie kosztuje. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Oprócz tego ukazała się dwupłytowa kompilacja zatytułowana Clapton Complete, która zawiera przekrój jego najważniejszych nagrań z całego jego dorobku nagraniowego. To po raz pierwszy udało się wykonać dzięki współpracy dwóch najważniejszych w jego życiu wytwórni płytowych, które postanowiły zjednoczyć swoje siły i tym sposobem dać słuchaczowi i fanom możliwość posiadania nagrań Claptona na jednym wydawnictwie. Ale to też nie wszystko, bowiem również w tymże 2007 roku odbył się kolejny Crossroads Guitar Festival, impreza organizowana przez Claptona, gromadząca najwybitniejszych gitarzystów współczesnych, rockowych, bluesowych, jazzowych. I jest to impreza czysto charytatywna, z której dochód przeznaczony jest na fundację, którą Eric stworzył kilkanaście lat temu, a w wyniku działalności której powstał ośrodek na bardzo egzotycznej wyspie Antigua na Karaibach, ośrodek, w którym leczone są wszelkiego rodzaju uzależnienia. To oczywiście wynika z pewnych doświadczeń historycznych Claptona, który sam przeszedł drogę cierniową związaną z uzależnieniem i wychodzeniem z uzależnienia. No a poza tym jeszcze wydarzyły się takie rzeczy około Claptonowe. Ukazała się bowiem również książka autorstwa Patti Boyd, najważniejszej, czy jednej z najważniejszych kobiet w życiu Claptona, w której ona opowiada o swoich relacjach z nim na przestrzeni kilkudziesięcioleci i to jest dosyć ciekawy kontrapunkt do biografii czy autobiografii raczej Claptona. Poza tym również ukazały się już w wydaniach gazetowych pewne relacje ze wspólnych losów innej kobiety, z którą Clapton był związany, mianowicie Lori Del Santo, czyli matki ich jedynego, nieżyjącego już zresztą syna Conora. Zaczęliśmy tę audycję od I Feel Fine, bo tak też rozpoczyna się płyta, wspomniany album Clapton Complete. To był ten moment w życiu naszego ulubieńca, w którym był on już powszechnie uznanym i cenionym muzykiem sesyjnym, no a także powoli zaczął osiągać status supergwiazdy, i razem z innymi supergwiazdami ówczesnej muzyki brytyjskiej tworzył zespół. Jeden z najsłynniejszych zespołów lat 60. grupę Cream.

się, że przybył do nich Ginger Baker. Clapton był raczej zdezorientowany, a może nawet wręcz przerażony, bo wspomnienia ze współpracy z Gingerem w Cream nie były raczej pozytywne, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. On planował, że z Winwoodem uda im się zrobić coś niezwykłego, bo czuł z Winwoodem taką łączność programową, łączność spirytualną. No a tymczasem pojawia się Ginger, który budzi w nim nie najlepsze wspomnienia i skojarzenia. I tak trwało przez pewien czas. W końcu jednak Clapton zdecydował się na to, by oddać kierownictwo tej przygody w ręce Steve'a Winwooda. No i w ten sposób powstała grupa Blind Faith.

uznawanych solistów na świecie, bo tak naprawdę on firmuje od tego czasu, czy to pod nazwiskiem Clapton, czy też pod różnymi pseudonimami, swoje własne produkcje. To właśnie Delaney, jak mówi Clapton, Delaney Bramlett przekonał go, że powinien nagrać solowy album, a on właśnie Delaney, on będzie go produkował. Tak naprawdę w tym czasie Clapton miał zaledwie jedną piosenkę własnego autorstwa i było to Let It Rain, ale Delaney miał w zanadrzu sporo własnych kompozycji, a poza tym, no poza tym zapoznał Claptona z twórczością J.J. Cale'a. I tak to właśnie powstał pierwszy solowy album Eryka Claptona, zatytułowany po prostu Eric Clapton.

zmienił swoje spojrzenie na estetykę gitarowego grania i do dziś twierdzi, że właśnie Jean-Jacques albo Johnny, jak to woli Cale, jest jednym z najważniejszych artystów, którzy sprawili, że gitara brzmi, gitara rockowa brzmi tak, jak brzmi właśnie dziś, w XXI wieku.

Baobab z autobiografią Eryka Claptona. Autobiografią, która ukazała się w jesienią 2007 roku w formie książkowej na świecie, tym zachodnim, no a dotarła do nas i chcemy ją przybliżyć, zanim jeszcze pokaże się w tłumaczeniu polskim. Chociaż co do tego, czy się pokaże, pewności oczywiście mieć nie można. Zatrzymaliśmy się w poprzednim odcinku, tym pierwszym, na tym momencie rozwoju kariery Eryka, w którym postanowił on zostać wreszcie artystą solistą. No bo dotychczas był raczej uczestnikiem przedsięwzięć bardziej zbiorowych, czyli był po prostu członkiem zespołu. The Yardbirds, John Mayer Blues Breakers, Cream, Blind Faith, no i ostatnio, a był to rok 1970, takiego przedsięwzięcia był uczestnikiem towarzyskiego, można powiedzieć, grupa przyjaciół związanych z artystami Delaney and Bonnie. Delaney and Bonnie, małżeństwo Bramletów, oboje śpiewający, on dodatkowo jeszcze grający na gitarze i będący producentem, pociągnęli za sobą Eryka na trasę koncertową, zrealizowali zresztą wspólnie z nim płytę. No ale przede wszystkim tenże właśnie Delaney Bramlett namówił Sir Eryka Claptona na to, by został wreszcie solistą. Powiedział mu, i Eryk w to uwierzył, że nie może marnować tego fantastycznego daru, którym Bóg go obdarował, a ten dar przede wszystkim zyska na blasku wtedy, kiedy Eryk stanie na czele zespołu, kiedy będzie sam firmował swoje nagrania i kiedy przestanie być tylko gitarzystą, a stanie się wokalistą, gitarzystą, bandliderem, frontmanem. Przekonał Eryka do tego Delaney i już wkrótce, właśnie pod twórczym kierownictwem produkcyjnym Delaney Bramletta, nagrali wspólnie album. Album zatytułowany po prostu Eryk Clapton.

się posiąść ją. Otóż w tym właśnie czasie w Londynie przebywał Dr. John, muzyk, który dla Eryka znaczył bardzo wiele i którego cenił ogromnie, no ale również dowiedział się, że Dr. John może być w rzeczywistości nie tylko udawanym doktorem, ale że może znać się na wodu i może mu pomóc jako lekarz serc. Udał się więc nasz Eryk do doktora Johna, przedstawił mu skomplikowaną swoją sytuację, czyli pożądanie żony swojego przyjaciela, i poprosił go o radę, co zrobić, żeby Patty była jego. Doktor pokiwał głową ze zrozumieniem i wręczył mu małe pudełeczko plecione ze słomy, z nieznaną bliżej zawartością, oraz powiedział mu, co ma mówić do ukochanej, przy założeniu, że owe pudełeczko będzie mu cały czas towarzyszyło. Eryk nie pamięta już, co miał przykazane i co mówił do Patty. W każdym razie z owym pudełeczkiem złożył jej wizytę i po tej wizycie był już prawie pewien, że będzie jego. Ośmielony takim rozwojem sytuacji, kilka dni później poszedł do George'a Harrisona i powiedział mu wprost: kocham twoją kobietę i chcę z nią być. George, mimo że musiał poczuć głęboko zadrę w sercu, potraktował tę sprawę w sposób niezwykle przyjacielski. Nawet starał się to obrócić w żart. Niemniej jednak sytuacja nie uległa dramatycznej zmianie i Patty nie wydawała się do końca przekonana. Eryk chwytał się różnych sposobów, a przede wszystkim artystycznych. Kiedy wyjeżdżał do Stanów, Patty poprosiła go, żeby przywiózł jej stamtąd modne wówczas dżinsy z takimi naszywanymi na przodzie prostokątnymi kieszonkami i koniecznie zaznaczyła, muszą to być tak zwane dzwony, czyli bell bottom. Eryk nie dość, że przywiózł jej takie spodnie, to jeszcze napisał o tym specjalnie dla Patty piosenkę.

Przełomowy moment w relacjach Eric Petty. Petty odjechała wkrótce z George'em Harrisonem. Pozostała pieśń, krzyk miłości, Layla.

innych rejonach. Po powrocie do Wielkiej Brytanii okazało się, że jest jeszcze gorzej. Wtedy ze swoją dziewczyną, z Alice, zamknęli się w Hartwood, nie otwierali drzwi nikomu, żywili się wyłącznie czekoladą i jakimś junk foodem. W 1973 roku pomocną dłoń po raz wtóry wyciągnęli do niego przyjaciele. Tym razem był to Pete Townshend z grupy Who, który postanowił zorganizować specjalny koncert w Teatrze Rainbow w Londynie. Koncert, w którym Eric byłby główną postacią. Przyjaciele mieli nadzieję, że tym sposobem oderwą Eryka od heroiny, a przyciągną go bardziej do tego, co tak naprawdę stanowiło o jego życiu, o jego sile, czyli do muzyki. Ten koncert też wspomina Clapton jako jakąś zupełnie zamgloną historię. Spóźnili się z Alice na początek, co sprawiło, że organizatorzy omal nie potracili wszystkich włosów, a spóźnienie było spowodowane tym, że ze względu na tak niezdrowy tryb odżywiania się Eric stracił zupełnie figurę i jego słynny biały garnitur nie mieścił się na nim, w związku z czym Alice musiała tuż przed wyjazdem rozpruwać pasek w spodniach po to, żeby Eric mógł się wcisnąć w słynny biały strój. To był rok 1973 i to była też zarazem ostatnia próba wyciągnięcia Eryka z nałogu heroinowego przez przyjaciół przy pomocy muzyki.